powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć

0: SK Szczecinek.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: SK Szczecinek.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
1: Dzień w Szczecinku zaczynamy przy temperaturze około 15 stopni, a niebo jest zachmurzone. W ciągu dnia temperatura będzie stopniowo rosła, ale po południu pojawią się opady deszczu. Na drogach o tej porze spokojnie, choć kierowcy na ulicach Mickiewicza i Kościuszki powinni zachować ostrożność. Poranek raczej chłodny, więc warto wybrać coś ciepłego.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Orlen miał stracić 1 600 000 000 zł na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce, w czasie gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Sprawa dotyczy zakupu ropy od Wenezueli, która nigdy nie dotarła.
3: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
4: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów.
3: Komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów.
2: Informował Mateusz Gołębiewski. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Takie nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w morzu przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreśla, że to nowy typ drona.
5: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
2: A sprawa drona jest wyjaśniana wspólnie z Litwą, nad którą wczoraj zestrzelono też innego drona. 4 mecze, 4 wygrane i każda do zera. Imponująca gra polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy tym razem ograli Ukrainę 3-0.
6: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
7: Tak będzie do końca.
8: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
2: No, słyszymy od kibiców, a dziś ostatni grupowy mecz z Bułgarią.
0: SK Szczecinek News.
1: Natalia Błachowska, apele, akademie i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Zespole Szkół Technicznym uroczystość poprowadził robot.
9: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej techniki automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
1: Alex to robot humanoidalny, który pracuje w szkole. Przywitał dziś włodarzy i gości w nowo wbudowanym warsztacie dla uczniów nowego kierunku technik automatyk.
10: Nie spodziewałem się czegoś takiego, że coś takiego będzie kiedykolwiek możliwe.
1: Alex służy także jako pomoc w nauce programowania.
0: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
11: Oto środa, 15 dzień września, 6 rano. Zamieniamy spanie na wstawanie.
12: A propos spania, wiecie co mi się śniło?
13: Dawaj, dawaj!
12: Że ta benzyna jest po 5,19.
13: Za chwilę tak będzie, za tyle będzie kosztowało pół litra.
12: No jeszcze mniej, oby nie oczywiście.
11: Jak chcecie usłyszeć o głupotach, jakie mi się śnią, to zarezerwujcie sobie co najmniej godzinę, proszę pana.
13: Spokojnie, mamy 3 godzinki, damy radę!
12: No to wy, słuchacze na szóstkę, łapcie za Messengera i dajcie nam znać, czy pamiętacie swój najgłupszy sen?
14: Ja na razie się nie przyznaję. Wy możecie być pierwsi.
12: Widzę po oczach, że chcesz się wycofać z tego tematu.

0: 9 minut po godzinie 6. Pamiętam, jak kiedyś miałem taki zestaw snów, jak byłem małym chłopcem. Hej, małym chłopcem. To śniło mi się codziennie, że wychodzę z domu z 4. piętra.
1: I to był ten sam codziennie sen?
0: Oknem.
2: Ojej.
0: I później mi się tak już wkręciło, że w którego śnia nie dam rady.
1: Chodziłeś po chmurach, czy jednak uderzałeś w podłoże?
0: Nie, normalnie schodziłem sobie po bloku, na dół, klatka schodowa i sobie szedłem do szkoły.
2: Jednym z takich częstych snów jest to, że człowiek lata. Czy wam kiedykolwiek się to śniło?
0: Tego nie miałem.
2: Właśnie mi też nie. A to dziwne, nie? Bo my tacy odlotowi.
1: Brawo! Ale jest taka dziwna kategoria snów, które dopiero kiedy zaczniesz dzień, po paru godzinach one wyjaśniają się, że jednak były snem. Kilka razy tak się naciąłem, spotykając koleżankę w liceum, podchodzę do niej pełen wiary i nadziei i nagle...
2: A mi się to tylko śniło.
0: Ale mogłeś zaryzykować, a mąż by stwierdziła, jak mi się też to śniło.
2: No? I był to koszmar.
0: Dajcie znać, co wam się dziwnego śniło. Pochwalcie się. Czekamy.
1: Tak jest. Mamy od tego specjalistów ze Szpitala Południowego. Wszystko wyjaśnimy.

0: poranne wrasowanie.
1: Dzień dobry, Jadziu, witamy. Co ci się śniło dziwnego ostatnio albo w ogóle w życiu? Masz jakiś taki sen, do którego często wracasz?
0: Wiesz co, ja tak mocno śpię, że ja nie pamiętam, co mi się śni.
1: To sprawdzimy na tej kuli, co tam leży obok twojego łóżka, co tam zawsze wyświetla się.
2: To jest bardzo popularny sen Boga i też go ma. To się nazywa czarna dziura. Zamykasz oczy, czarna dziura i otwierasz.
0: I otwieram i jest widno.
1: No i jest widno i mamy gazetki, przeglądamy, prasujemy.
2: Słuchajcie, okazuje się, że Skolim, ulubiony artysta naszej sąsiedniej stacji zza ściany, czyli Vox FM, spóźnił się ostatnio 2 godziny na koncert, ale uwaga, postanowił,
1: kiełbasę może robił.
2: Będzie szanował publiczność, wypełni kontrakt, nie zejdzie szybciej ze sceny i mimo spóźnienia grał tyle, ile miał grać i wszyscy mówią, że to jest swój chłop.
0: Ale powinien grać 2 godziny dłużej.
2: W ten sposób.
0: No, jak 2 godziny się spóźnił, to 2 godziny dłużej.
1: No, przez 2 razy 2 jest 4.
2: Nie mógł, bo to był 6. koncert tego dnia.
3: Jadziu, a jacy artyści to byli artyści twojej młodości? W kim się kochałaś? Kogo słuchałaś?
0: Jacka Lecha.
3: Kogo?
1: Kogo?
0: Nie pamiętacie?
1: Poranne ja nie pamiętam. No. Tylko
0: w Radiu SK. Bardzo dobrze.
1: A ja jestem prawie z tej samej klasy, co ty.
0: A Wałamskiego pamiętasz?
1: No tak! No,
3: już
1: no,
3: wiemy, no co się Jadzi śni.
0: Jacek Lech.
2: A to nie był ten Lech z tych Lechów, co Polskę założyli?
1: Nie. Ale blisko byłeś. No.

0: Calvin Harris pyta, jak głęboki jest twój sen. How deep is your sen?
1: Oj, bardzo dobrze u nas. Czekamy na wasze sny. Dajcie znać, co ciekawego, dziwnego śniło się wam ostatnio. Czekamy na SQB Messengerze i 664-402-302.
0: To i zerkam w te wersje pisane. Tomek napisał, chcecie wiedzieć, jaki miałem dziwny sen? Śniło mi się, że jestem bogaty.
2: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
3: Ja bym chciała, żeby to był sen na jawie.

0: Reklama.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
9: Około 15 stopni i pochmurne niebo. Tak zapowiada się początek środy. Termometry dziś będą wskazywać maksymalnie około 20 stopni, ale pogoda nie pozostanie sucha. Na razie ruch na ulicach Wyszyńskiego czy Warcisława IV jest niewielki, a jeżeli ruszacie do pracy, poranny spacer może być dobrym sposobem na rozbudzenie.
10: Jest 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty nowojorskiej prokuratury dla oficerów rosyjskiego wywiadu. Chodzi o ataki, sabotaż w USA i Europie. Wśród celów była Litwa i Czechy, a potencjalnych celów Polska. Piątka podejrzanych brała udział w organizacji, koordynacji i werbunku agentów do szeregu ataków. 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
12: SK Sport News.
10: Miał być poważny sprawdzian, był spacerek. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 13 punktów. Dzięki wygranej biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Rozegrają w niej ostatnie spotkanie z gospodarzami, czyli reprezentacją Bułgarii. A Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowiec pokonał drużynę rezerw Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy Pucharu już jutro.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Jankes. Jankes.
14: Kama.
13: I Wiktor.
14: W Radiu RTSK.
15: Hej, hej, tu nowy dzień, to 16 dzień września, o to, żeby był dobry, dba SK.
16: Zgadza się, dzisiaj patrzymy, kto dzisiaj obchodzi urodziny, bo za chwilę będziemy świętować oczywiście z naszymi słuchaczami, między innymi Krzysztof Włodarczyk, bokser.
17: I kto jeszcze?
16: Michał Milowicz.
17: A,
16: aktor nasz, 56 urodziny już ma.
18: Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło.
16: Kamcia, no lubisz czarodziei?
17: Idźmy za ciosem.
16: Czarodziejów? Czarodziei? Czarodziei?
17: No, lubię, lubię.
16: David Copperfield też.
19: Bo wtedy on zrobi, że ta stówka nasza zniknie.
16: A, dobra. No. On ma już prawie 100 lat, no. Wszystkiego dobrego.

0: Sylwia, 6:39, Grzeszczak na antenie Radia SK.
1: Spójrz za okno, zobacz, jaki kolor mango jest piękny.
0: Pięknie, no. U nas cudownie, wspaniale. Ciepełko, fajnie, przyjemnie, dobrze.
1: Przypominam się, jesień w kolorach Polski.
2: Ostatnie dni lata tak naprawdę. Ale Janki, którą kawkę ty już, że tak powiem, jedziesz?
0: Dzisiaj dopiero, kończę pierwszą.
2: Dzisiaj to dla wszystkich tych, którzy jeszcze przed kawą, mam teraz informację, która podniesie ciśnienie, bo jeżeli gadamy o pieniądzach, a szczególnie o inflacji, to od razu jakoś tak serce zaczyna szybciej
0: pikać. Kasa, dawaj, co tam ciekawego?
2: Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja wzrosła w sierpniu do 3,4%, no a wszystko to, co jest związane z paliwami od 1 września, niestety rozpędzi ją do, uwaga, 6%!
0: Ała!
2: Drożyzna będzie!
0: Ale czekajcie, tam z tyłu sali ktoś tam podnosi rękę, widzę, poznaję, to pan Adam, prawdziwy ekspert, profesjonalista. Panie Adamie, co pan ma mu do powiedzenia? Prosimy, panie Adamie, no.
3: Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6-9 powiedzmy, a wzrost będzie 2, ponad 2. Może 1,5, no. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Jak nie będzie tarczy, no to będzie 12, prawda, tam w przyszłym roku. Jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6.
0: Aha.
4: Reklama. Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września.
17: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
16: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: I po reklamie.

0: Houdini, 11 do 7.
1: Jak ktoś ma urodziny, to nie ma lipy.
0: Nie ma.
2: Adrian.
3: SK. Budzik.
0: Ładnie, cudownie. Adrian z nami, dzień dobry, na urodzinowo dzisiaj z tobą.
4: Dzień dobry, bardzo tak, na urodzinowo.
0: Adrian,
4: dzień
0: dobry.
1: Mógłbyś na początek zbliżyć słuchawkę tak raz do biodra, raz do łokcia, raz do kolana, bo chcieliśmy usłyszeć, czy rzeczywiście już w tym wieku coś chrupie, strzela?
4: No, bardziej się boję tego, że jak kichnę, to plecy bolą.
0: Ale z przodu czy z tyłu?
4: Z tyłu.
0: To dobrze, to w plecy, okej. Okay. Nie jest tak źle.
2: Ale mamy dla ciebie dobrą informację, bo nawet jeżeli będzie ci chrupało, nawet jeżeli będzie cię bolało, to jest ktoś, kto napisał nam, że nawet jeśli wyłysiejesz, to nadal będzie cię kochać.
1: Twoja ukochana to robi.
0: No, co masz do powiedzenia u swojej ukochanej?
4: Że bardzo dziękuję, że pamiętała, że mam urodziny. W tym wieku to już trochę z pamięcią może być nie tak.
2: Myślałam, że powiesz, że nawet jeśli ona wyłysieje, to też ją będziesz kochać.
1: A to też, to na pewno. A jak było u ciebie? Bo mnie moja dziewczyna poznała z włosami. Teraz ja włosów też nie mam, bo wyłysiałem i dalej mnie kocha. Twoja Kasia miała cię z włosami kiedyś, czy od początku bez?
4: Nie. Karolina.
1: Tak, ale tu Janki jeszcze siedzi obok.
0: Kasia. No,
1: bo my mamy, Adrian, tą samą przypadłość, co ty.
0: To było pytanie do mnie?
1: Tak.
0: Jak moja Kasia?
1: Tak.
0: Nie wiem, dawno z nim nie rozmawiałem, żartuję. Nie, no wszystko w porządku. No nie wiem, to jak się kocha, to się kocha. Czy z włosami, czy bez, ogolony, nieogolony i tak dalej, no. Jest... Kamcia patrzy na nas. Kamcia, zobacz, to ode mnie dla ciebie.
2: Nie, no spoko.
0: Kama pokazuje teraz nogi. Dzisiaj piękne.
1: Adrian, czyli jak słyszysz, jest bardzo duża szansa, że nawet jeżeli przejdziesz jakieś zmiany związane z tym, że człowiek się starzeje, to dalej będzie miłość.
2: Ale w ogóle o czym my rozmawiamy? Przecież Adrian obchodzi dopiero 34. urodziny. Słuchaj, urodzinowa stówka leci do ciebie, Adrian, i my naprawdę życzymy ci wszystkiego najlepszego i pamiętaj o tym, żeby po prostu cieszyć się tym, co jest dzisiaj.
4: No to przede wszystkim zawsze trzeba musimy się cieszyć z tego.
2: Dokładnie. No i twoja ukochana Karolina napisała PS, proszę powiedzieć, że bardzo go kocham.

0: fajne, to podoba mnie się.
1: No to dla ciebie, od nas, dla wszystkich, którzy są z nami od samego rana, 6 minut do godziny 7, przeglądam prasę, dział ogłoszenia.
0: Ogłoszenie o pracę jest jakieś?
1: Ogłoszenie o pracę jest, jakie? Słuchajcie, proszę wysyłać, prezes PKOL-u. Obsada.
2: A to naprawdę, patrząc po ostatnim prezesie, to chyba nie trzeba dużo umieć.
1: Nie wiem, ale można się na pewno zgłaszać.
0: Ale są chętni, z tego co się dowiedzieliśmy i za chwilę Marcin Brodski w newsach będzie o tym mówił. Robert Korzeniowski jest zainteresowany taką posadą.
1: Chociaż olimpijczyk, wielokrotny mistrz nad mistrzami.
0: I jak widzisz, warto uprawiać sport, bo chodził i może się okazać, że wychodził.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama.
4: Kama.
5: I Wiktor.
3: Wiktor.
5: Radio SK.
2: Ja, pani redaktor, do wszystkiego w życiu sam doszedłem.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
14: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
15: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
18: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Pouczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
5: W Szczecinku około 15 stopni, pochmurno i jeszcze bez większego zamieszania na drogach. O tej porze więcej samochodów pojawia się w okolicach urzędów, dlatego warto zachować trochę cierpliwości, m.in. na Warcisława IV czy Mickiewicza. W ciągu dnia zrobi się cieplej, ale parasol zdecydowanie może się dzisiaj przydać.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
6: Dochodzi siódma, zaczynamy z Kaniós, Marcin Procki. Zapraszam, Sejm dziś ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, koncerny podzielą się zyskiem, z którego finansowany będzie program CPN. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
7: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
6: A to drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Robert Korzeniowski zapowiedział start w przyszłorocznych wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czterokrotny mistrz olimpijski chciałby też włączyć do pracy w PKOL-u byłych olimpijczyków, na przykład Anitę Włodarczyk, Justynę Kowalczyk czy Adama Małysza.
8: Deklarują też wolę włączenia się w tę pracę, tak jak na przykład Anita Włodarczyk. Sygnały dawała też takie Justyna Kowalczyk, która jest gotowa do tego, by wziąć większą odpowiedzialność za sprawy olimpijskie.
6: A wybory odbędą się w kwietniu. Do tego czasu pełniącym obowiązki prezesa komitetu będzie Marian Kmita. E-recepty muszą zawierać dawkowanie. Weszły w życie nowe przepisy. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
9: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie, tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu.
6: Mówił Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia. W Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
10: SK Szczecinek. News.
5: Natalia Błachowska w 10. rocznicę powrotu na ziemię naszych ojców. Wywalczone krwią bohaterskich żołnierzy polskich i radzieckich. Byliśmy tu przed wiekami, jesteśmy i będziemy na wieki. To tekst tabliczki z 1955 roku, która trafiła w ręce Muzeum Regionalnego w Szczecinku. Pojawia się teraz pytanie, gdzie ta tabliczka wisiała? Wszystkie osoby posiadające informacje na temat tabliczki proszone są o kontakt z placówką. Zdjęcia znajdziecie na stronie muzeum i ratusza. Przypominamy, że do 24 września trwa głosowanie w budżecie obywatelskim do rozdania 1 000 000 zł.
11: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
12: Hej, dzień dobry, witamy. Środa w pół do piątku, 2 minutki po godzinie 7.
13: W tej godzinie na pewno pojawi się wasz i nasz ulubiony konkurs, czyli 7 wygrywa.
14: No i ja patrzę w kalendarz, jest dzisiaj też dzień fryzjera, więc uwaga, obowiązkowe pytanie. Co robi traktor u fryzjera?
12: No, tankuje.
14: Warkocze.
12: Tak.
14: Kama, 3, 2, 1, śmiejemy się. Ale
13: ja już wiem, dlaczego jeszcze się ten... No.
14: Spokojnie.
13: Ola Kot nie zgodziła na ślub z tobą.
14: Mam jeszcze kilka gorszych w zanadrzu.

0: Z jednej strony człowiek by już wstał, 7:07, ale z drugiej ta zalia taka rozleniwiająca. Się by poleżało troszkę obok.
1: Tylko kochaj mnie, powiedziała Zalia. Dziękujemy pięknie oczywiście.
0: To jest Eska z samego rana, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Panie pilocie! Niech pan zostanie w domu.
0: O co ci chodzi?
1: Słuchajcie, takie mam tutaj wprowadzenie. W internecie przeczytałem przed chwilą tak, że jak się pozbywamy telewizora, no niektóre są takie już wysłużone, trzeba zmienić.
0: Przypominamy, że nie wyrzucamy go do śmieci, tylko jedziemy odwieźć go do punktu zbiórki.
2: Albo ktoś odbiera. Ja bym kiedyś przez okno chciał wyrzucić.
1: Chciałem, bo to było podczas meczu piłkarskiego.
0: To jesteś usprawiedliwiony.
1: Jest wytłumaczenie. Albo po derbach Gorzów Zielona Góra. Ale nie o tym, nie o tym, słuchajcie. Mówi się o tym w internecie, że jeśli pozbywamy się telewizora, zostawić w domu pilota.
2: A po co?
1: Po co? Po to, ponieważ można go sobie przerobić i później takim pilotem zdalnie sterować choćby oświetleniem LED w domu. Serio, wszystko można ładnie pokombinować. Ktoś ewentualnie może pomóc. Nie wyrzucamy pilotów.
2: Ja pamiętam te czasy, kiedy to ja byłam pilotem do telewizora. Te pilot, weź przełącz kanał.
0: I dlatego kama my cię nie wyrzucamy.
1: Nie.
2: No, dziękuję, miło. To co, wyłączyć światło?
0: Idź zgaś ledy.

0: No, do świąt wielkanocnych jeszcze trochę czasu, będzie post, a u nas już. Post Malone, proszę Państwa. 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to zestaw eskowych gadżetów i do tego jeszcze magazyn SK Story. To wszystko mamy dla Was w ramach naszej zabawy Siódme wygrywa. Pamiętajcie, trzeba szybko odpowiadać, ale przede wszystkim trzeba mieć dobry zasięg w telefonie.
3: No to kto pierwszy? Kogo witam, kogo goszczę? Jak ten facet z TV Polonia.
2: 664-402-302, dzień dobry.
4: Cześć, Kamil.
3: Cześć,
2: jest,
3: Kamilu.
2: Kamilu. Kamilu, szybko, telefon do ręki.
3: I działamy, dobra. Dobra, lecimy dalej.
2: Dzień dobry.
3: 664-402-302. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Siódmy wygrywa telefony. Dobre połączenie. O, słychać, lecimy.
1: Zabawa rozpoczęta. Mm-hmm. Pierwsze.
2: No czy wielbłądy magazynują w swoich garbach wodę gazowaną?
5: Nie.
3: Dobrze.
1: Drugie.
0: A co magazynuje wodę?
5: Tłuszczyk.
0: Tłuszczyk, tłuszczyk wodę.
5: Niegazowany tłuszcz nie mają.
0: Gazowany tłuszcz czy niegazowany tłuszcz?
3: Tak jest.
1: Drugie. Drugie.
3: A co się stanie, jeśli zjesz naraz 5 pączków i zagryziesz je kwaszonym ogórkiem?
5: Niedobrze mi będzie.
0: Życzymy smacznego oczywiście.
2: Dobrze. Jak człowiek z doświadczeniem.
0: Jutro czwartek, tłusty czwartek. Dobra, lecimy z trzecim. W jakim miejscu stoi najbardziej znana statua wolności?
5: We Francji?
2: Ja uważam, że można uznać.
3: Bo to zależy od tego, kto jaką zna. We Francji też mają.
0: Bardzo dobrze, dziękujemy.
2: Aczkolwiek ja stawiałam na tą w Rybniku. Dwaj gadający dziadkowie z balkonu to Stalter i Waldorf. To są kultowe postacie z jakiego programu?
5: No, nie odpowiem, bo nie wiem.
3: Mana.
0: Dziadkowie.
5: To.
0: Dziadkowie z Muppet Show.
2: Dokładnie. Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy. Ale zasięg miałeś fantastyczny. Świetnie go było słychać, jakby siedział u Wiktora na kolanach, naprawdę.
3: 50 sekund nam zostało.
0: Szybko lećmy.
4: Halo, siema.
1: Piąte.
3: Uwaga, wymień dwa miejsca, do których idąc założysz garnitur albo garsonkę.
4: Bal i praca.
2: A jak ktoś zainwestował w zonta krypto, to zyskał czy stracił?
4: Stracił.
0: I uwaga, siódmy ostatni, otwierasz lodówkę w pracy, a ktoś, patrzysz, jak ktoś zjadł twój jogurt. Może być podpisany. Co robisz?
4: Na zdrowie mu życzę.
3: Ale jak się muszę zastanowić.
6: On nie jest z Polski chyba.
3: Mam dwie opcje.
0: Kochany, bardzo
3: pognębić
0: dobrze.
3: Go albo przybić z nim piątkę. Przybijam piątkę.
4: Pamiętajcie, dobro wraca.
0: O, jesteś wspaniały, naprawdę. No i wróciło do ciebie dobre. Mamy dla ciebie prezenty.
2: Eskowe klapki Kubota, skarpetki eskowe, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem na okładce. Wszystko to leci do ciebie.
3: No i wygrałeś czas antenowy. Ostatnie 10 sekund twoje, cała Polska słucha. Co chcesz im powiedzieć?
4: Życzę wszystkim miłego dzionka i udanego przyszłego weekendu.
1: Siódme wygrywa w

0: Janki, całowałeś się kiedyś z dziewczyną i podobało ci się?
1: Bardzo.
0: No to macie coś wspólnego z Katy Perry.
1: Bardzo. Bardzo, 7.26, tutaj SK.
0: Za chwilę buziaki będzie mi Marcin Procki wysyłał do wszystkich, którzy na Śląsku próbują jeździć kolejami. Podobno są problemy jakieś i utrudnienia.
2: Janki, przepraszam, ale chyba zacząłeś się tu ślinić troszkę.
1: To prawda.
0: Ale Janki się całował ze śniadaniem.
1: To prawda. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. To prawda.

0: Reklama.
1: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: I po reklamie.
6: Natalia Błochowska, poranek przynosi około 15 stopni i zachmurzenie, a na drogach zaczyna robić się wyraźnie tłoczniej. Wzmożony ruch w okolicy szkół i przedszkoli obejmuje m.in. ulicę Mickiewicza, Ordona czy Jana Pawła II. Kierowcy, zwolnijcie i uważajcie na pieszych.
7: Minęła 7.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, Polska znów poderwała myśliwce. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Alerty RCB ponownie rozesłano do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Utrudnienia na kolei na Śląsku to przez awarię urządzeń sterowania ruchem.
8: Problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.
7: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Opóźnienia i odwołane pociągi są możliwe na terenie całego województwa śląskiego.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: SK Sport News.
7: Polscy siatkarze nie do zatrzymania wygrali czwarty mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem nie dali szans Ukrainie, wygrywając 3-0. Najskuteczniejszym na boisku okazał się Bartłomiej Bołądź, który zdobył 20 punktów. Dziś na zakończenie zmagań w grupie Polacy zmierzą się z Bułgarią. Czwarte zwycięstwo z rzędu też Górnika Zabrze. W zaległym meczu Ekstraklasy Górnicy 2-0 wygrali z Koroną Kielce i umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Przewaga nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów, a w drugim rozegranym wczoraj meczu Zagłębie Lubin 3-2 wygrało z ostatnim Rakowem.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
11: W Radiu SK.
13: Ale czekajcie, 7.32 i o tej porze grill?
14: Tak, grillowanie. Moment.
13: Z naszej strony delikatne podniecenie, a u Jankesa przerażenie, bo pojawiło się
14: dzisiaj
13: zdjęcie.
14: Jestem jakiś taki dzisiaj nastawiony pozytywnie.
13: Tak? To dawaj, strzelaj bez podpowiedzi. Kim jesteś?
14: Jestem aktorem. Nazywam się Borys Szyc.
13: Wiesz, na przykład, jakoś tak mi
14: zmarnowałeś swoją pierwszą szansę.
15: I to mi się podoba.
14: O, nie.
15: Odpalamy naszą zabawę. Kim jest Jankes? Na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi, takie, żeby Jankes w pewnym momencie zorientował się, kim jest.
14: Ale czy żyje?
13: W moim sercu tak.
14: Czyli nie żyje.
15: Ja tylko przypominam, tak? Że masz 3 strzały, a właściwie już tylko 2. I jeżeli ci się nie uda, to się przebierasz.
14: Dziękuję bardzo.
15: Przebierasz!

0: Say My Name. My name is TikTok. Właśnie rozpoczął się specjalny live. Wszyscy założyli okulary w studiu, oprócz Bogaja, żeby wyglądać mądrzej.
1: Dzień dobry wszystkim, witamy. 20 minut i będzie z nami godzina 8. Za chwilę będzie ciąg dalszy grillowania, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jest Jankes?
0: Tak, ale najpierw słuchajcie, ważne pytanie. Janki, czy masz chociaż wolne 10-15 zł?
1: Czy mam? Zależy, czekajcie.
0: No, oglądam. Ile masz?
1: Mam dyszkę.
0: To za dyszkę możemy się zrzucić na 4,5 cm kwadratowego nowego mieszkania.
2: A wiesz, że ja tak robiłam kiedyś. Moją pierwszą pensję przeliczałam na to, że zarobiłam w miesiąc tyle, że mogę sobie kupić 0,5 m² mieszkania.
0: A to dlatego, że Polacy podobnież ciągle wierzą w betonowe złoto i 57% badanych Polaków, które w ogóle posiada jakieś oszczędności, mówi, że zainwestowałoby to właśnie w kupowanie betonu i mieszkania.
2: I cały czas liczą na to, że ceny mieszkań będą szły do góry.
0: Tak jest.
1: Coś czuję, że przykład poszedł z PZPN-u.
0: Beton równa się wielka kasa.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: I po reklamie.

0: SK Szczecinek.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: zastanawiam się, co ona krzyczała w jego stronę.
1: Sterta się pali!
2: Nie odbieraj telefonu, Nosel będzie dzwonił. Pewnie to też, no.
3: Słuchajcie, podobno energetyki szkodzą, a Nosel właśnie w sprawie energetycznej z samego rana. To zamiast puszeczki proszę przyłożyć ucho do głośnika.
2: Uwaga, uwaga, ostrzegamy.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Czy ja pod 13 się dodzwoniłam?
6: Tak, o co chodzi?
5: Energetyka musztardowa Marzena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, ze wczorajszego zgłoszenia. Jest pani?
6: Jestem ja, tak.
5: Powie mi pani, co tam się wydarzyło, bo ja tutaj robię, proszę pani, tak zwany audyt energetyczny i chyba wiem, gdzie jest problem, ale to muszę z panią ustalić, bo dobrze, że panią zastałam.
6: Tak, cały dół, światło na górze, znaczy się żarówki na górze.
5: Aha.
6: I tak, zaczęło się od ubikacji na dole. Zgasło, ale tak lepiej. Mrygało, zgasło żarówka.
5: Tak. To ja już mniej więcej mogę, proszę pani, się domyślać, o co chodzi. Czy pani wie, którędy tam idzie do pani ten prąd? Czy od przodu domu, czy od tyłu domu?
6: Znaczy się, to by było jak...
5: Już pani powiem. Niech pani wyjdzie na zewnątrz. Ja z panią sprawdzę, czy coś tam, proszę pani, na tym kablu jest, uwiera, czy coś po prostu uciska ten kabel.
6: Jestem.
5: Jest pani? Dobrze. Tak. I teraz tak, od drzwi wewnętrznych, proszę pani, po lewej stronie. Proszę tam, proszę pani, tak mocno po ziemi postąpać.
6: Przed domem sobie tak postąpać,
5: przed domem, tak.
6: No.
5: Albo nie, inaczej, niech pani poskacze, bo jeżeli pani jest lekka, to żeby ciężki, proszę pani, opór był na ziemię, bo tam idą kable i zaraz sprawdzimy, proszę pani, czy coś tam mruga.
6: Będę skakać przed domem.
5: Dobrze, tak, bo to wie pani, na kabel, jeżeli coś naciska, to teraz będzie widać.
6: Dobra.
5: Dłużej, proszę pani, w lewo troszeczkę.
6: W lewo? Tak. A to pani widzi, gdzie ja skaczę?
5: Nie, ja po kablu, proszę pani, widzę po audycie, że coś tam, proszę pani, jest na rzeczy.
6: To nie wiem, gdzie te kable, w którym miejscu.
5: Nie, ja pani powiem, bo już zaczęło coś tam mi mrugać. Czyli niech pani... Tak, niech pani skacze i proszę pani, przed dom.
6: Jak mnie ktoś widzi...
5: Jeszcze
6: daleka,
5: Moment, jeszcze w lewo?
6: W lewo?
5: Ojeju, proszę pani.
6: Co?
5: To tutaj mi coś ciśnie.
6: O cholera.
5: Tutaj, proszę pani, albo dociąża, proszę pani, nie wiem, jakaś kafelka, płytka czy coś. I dlatego, proszę pani, cała energetyka nie dochodzi do gwiazdek, do tego, do światła.
6: O mordę. A tutaj czasem samochód stoi.
5: No i wszystko jasne, proszę pani.
6: I co z tym zrobimy?
5: No i teraz, proszę pani, trzeba rozluzować ten kabel.
6: Ale jak?
5: To na pewno pani powie, Monika.
6: Pani Boguszu, to Monika wkręciła panią w Radio SK. Macie, a ja skakałam przed domem. Ja pierdolę, jak mnie ktoś widział. Albo te kamery, to dopiero jaja, nie?
4: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: papy, papy.
1: Słuchajcie, źle mi jest. A, źle mi jest, ratujcie mnie, nie wiem kim jestem.
2: No. Nic nowego.
3: Ale nie ma problemu.
1: Dajcie jakąś podpowiedź, kim
2: na jestem. Na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego. No i mamy dla ciebie pierwszą podpowiedź.
1: Poproszę.
2: Zanotuj Jankiesz, sobie, proszę.
4: Nawet jako facet muszę powiedzieć, że nie złeś ciebie ciacho.
1: O, ciacho, no to już mam tutaj.
2: No.
1: Mam już profil narysowany wstępny.
0: No ładny, rzeczywiście.
2: Dobra, ja bym się z nim nie umówiła.
1: Ciacho, czyli jestem mężczyzną. A, tak, jestem cwany.
0: A co, kobieta nie może być ciacho? Jest 26 rok.
1: Jesteś
0: każdy
1: ciacho.
0: Jest kim chce.
5: Jankiesz. Jankiesz. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
17: Około 16 stopni, pochmurno, a poranny ruch wciąż wymaga uwagi. W rejonie szkół i przedszkoli więcej samochodów spotkacie m.in. na Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Jasnej czy Mickiewicza. Warto zaplanować kilka dodatkowych minut na dojazd. Później temperatura wzrośnie, choć zachmurzenie pozostanie z nami przez większą część dnia.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
18: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce w powietrzu, alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a powodem rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert we wschodniej Polsce został już odwołany, a sytuację dalej jednak monitoruje wojsko. Reporterski Michał Rawa zbiera szczegóły. Dzień dobry, Michale.
19: Tak jest, dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
18: Były minister, wiceminister sprawiedliwości z zarzutami Michał Woś ma odpowiadać za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. To w czasie, kiedy nadzorował służbę więzienną. Woś nie przyznaje się do winy.
20: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych.
18: O czym informuje Mateusz Gołębiewicz? A we Francji najwięcej narażonych na hałas. Tak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Problem we Francji dotyczy 24 milionów osób. W Niemczech problemem jest hałas lotniczy. Skala osób narażonych na niego jest 4 razy większa niż we Francji. A dla porównania w Polsce na hałas narażonych jest 5 milionów osób, z czego większość na hałas drogowy.
0: SK Szczecinek. News.
17: Natalia Błochowska. Na Krajowej 20 może być bezpieczniej. Skrzyżowanie w Krągach przejdzie remont. Niebezpieczny zjazd w kierunku Bornego Sulinowa łączy drogę krajową i powiatową. Stąd potrzebne porozumienie pomiędzy zarządcami. Temat będzie dyskutowany na najbliższej sesji Rady Powiatu. Dwa mieszkania treningowe powstaną w gminie Świdwin. Dokładnie w Cieszynie staną lokale, w których łatwiejszy start otrzyma młodzież opuszczająca pieczę zastępczą. Mieszkania mają powstać w budynku po starej hydroforni. W środku znajdą się nie tylko nowe meble, ale także wyposażenie RTV i AGD.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
15: Radio SK.
21: Who is Junkie? Kim jest Jankes? Nasza zabawa trwa. Podpowiedzi lądują cały czas u nas na antenie, a Jankes się głowi.
22: Mam propozycję.
17: Dawaj.
22: A chociaż nie, bo...
17: Ale co już wiesz?
22: No wiem, że jestem jakimś ciachem fajnym.
17: No to posłuchaj dalej.
22: Borys na pewno nie.
21: Aha. A to co, nie podoba ci się Borys Szyc? Halo? Co,
22: jak? Powiedzieliście, że nie. Że to nie Borys Szyc.
21: Tak, już zmarnowałeś szansę jedną. Dobra, kolejna podpowiedź.
23: Jankes, jak cię mam, to tak robię.
21: No, okej. Okay. No, czyli lubią cię też panowie. No.
22: Czyli to jednak nie koniecznie mężczyzna.
21: No.
22: Czy jestem... A dobrze. Dobra. A jestem chłopakiem czy dziewczyną? To jest bardzo ważna kwestia.
21: No, po prostu jesteś.
22: Po prostu jestem.
17: I dobrze, że jesteś.
22: Co wyko?
21: Nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze, a zdjęcie przerobione na Instagramie.
22: A może jestem łatwogangiem?
21: Zmarnowałeś szansę.
22: Nie, to głośno myślałem.

0: Andrea Bocelli. I od razu jakoś tak na baczność człowiek słucha muzyki.
1: No i pięknie, no i gramy dalej. Między innymi, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w siatkówkę.
2: Jak nam idzie?
1: No jest wspaniale. Biało-czerwoni rozbiliśmy właśnie Ukrainę 3-0 i po 4 meczach mamy komplet. 12 punktów i bilans setów. To jest naprawdę piękne. 12-0. Jesteśmy pewni pierwszego miejsca w grupie i awansu do 1/8 finału. Jeszcze mecz z Bułgarią przed nami. Ale to takie już, wiecie, takie, no, taka, no,
2: to z tą Bułgarią, to pewnie wyjdą trzecim składem, nie?
1: Jak nie czwartym. No, bo na Wiktora nawet wezmą do składu, żeby tam, no, poziewał.
3: Nie ma nudniejszego sportu niż siatkówka, bo co byśmy nie robili, to wygrywamy.
4: Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Radio SK.
1: Ale mi pomysł wpadł do głowy, a propos kim jest Jankes, bo często nawiązujecie do jakichś bieżących spraw. Czy ja jestem może medalem?
3: Straciłeś właśnie swoją drugą szansę.
1: Okej.

0: stare kawałki to są takie, które się ciągle nuci. I ten nuciliśmy przez prawie 3 minuty.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Kim ja jestem? Kim ja jestem?
2: Kim jest Jankeks?
3: Na naszym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankiego. Janki już narysował potencjalnie swoją postać, która ma głowę i choinkę.
1: To prawda, to są nóżki. Później z choinkiem zrobiłem ręce i nogi dorzuciłem.
3: To jakie masz tropy?
1: Ale na górze było ciacho i szukałem po nazwiskach.
3: No. Mhm. Jest taki jeden.
1: Jest taki jeden aktor też, tak. Maciej ma na imię. Mhm. A to nie jest moja propozycja. Tak sobie głośno tego myślę.
4: No rozumiem.
3: No dobra, co już wiesz o sobie?
1: Że jestem niezłym ciachem, że jednak... No i właśnie, to jest bez sensu w ogóle.
3: No.
1: No bo do końca nie jestem ciachem, no bo chyba jestem rzeczą niż postacią.
3: No. Tak myślisz? No.
1: Dobra, ja to biorę na klatę, bo za każdym razem ani razu nie potwierdziliście mi, że jestem postacią, że ani jestem facetem, ani kobietą.
5: Dzisiaj chcemy, żebyś przegrał po prostu.
1: Ja tylko jestem rzeczą.
4: Czekam z podpowiedziami.
1: Dawaj.
4: One cię wyprowadzą na dobry kierunek.
2: Jankes, jesteś jak cebula. I nie chodzi o to, że ludzie przy tobie płaczą, albo że śmierdzisz. Chodzi o coś innego.
1: No.
3: Kocham naszych
1: jestem
3: słuchaczy,
1: czymś do
3: naprawdę.
1: Jestem czymś do jedzenia, jestem jak cebula.
4: To posłuchaj dalej.
6: Mhm. Janki, słuchaj, chciałabym cię mieć codziennie.
4: Oraz...
7: Jankes, powiem ci tak, 90% ludzi kocha się takiego, jakim jesteś, ale te 10%...
1: To i koniec? Urwałaś taśmę?
3: Bo to była taśma profesjonalna.
4: To jeszcze masz na dokładkę dwie podpowiedzi.
8: Jankes, jesteś taki fajny, że chętnie spędziłabym z tobą popołudnie. Ale właściwie jesteś taki słodki, że mój mąż by do nas dołączył.
9: Jankes, ty słodziaku.
1: Czy ja jestem może jakimś pieskiem, jakąś postacią z jakiegoś filmu, jakimś psem?
4: No nie, okej.
1: Okay.
4: A kotkiem? A ślimakiem?
1: Ale pomyślałem o twojej...
4: A ważką? A ptakiem?
1: Dobra, czyli jestem rzeczą, dobra. A co z tą cebulą było? Tego nie skumałem, że co, że to jest coś do jedzenia?
4: Że nie jesteś jak cebula. To była podpowiedź.
3: I nie śmierdzisz.
1: Mhm. Czyli coś do jedzenia dobrego. Czy jestem kebabem?
3: To też była twoja trzecia odpowiedź.
1: Nie.
3: Ale spokojnie, pomęczymy cię jeszcze za chwilę. Wskakujcie na Instagrama.
1: Czekajcie, jestem czymś do jedzenia, widzę po was.
3: Wskakujcie na Instagrama, wrzucajcie na jaskowego Messengera nam podpowiedzi dla Jankiego. I tak jajecznica? I tak wiemy, że już przegrał.
5: Przegrał!
1: Jaja? Już co za mnie robicie? Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: Age Mata. Mata 24 minuty po godzinie 8.
1: Jeden słuchacz napisał: Mata ten kawałek? No Mata i zagrata. Oczywiście, zagrata, że tak.
0: No dobra, macie jakieś podpowiedzi, czy jest jakaś przerwa jeszcze dla mnie?
1: Wiemy już, że Jankes zmarnował wszystkie swoje 3 podpowiedzi. 3 razy zabrzmiał ten charakterystyczny dźwięk, więc teraz już gra tylko o honor.
0: Czy jestem słodki, czy słony? Czy jestem przekąską?
1: To wszystko
2: ci
1: zależy.
2: Jesteś zabawny, bo na naszym meskowym Instagramie pod twoim przerobionym zdjęciem ktoś oznaczył Make Life Harder.

0: nie.
1: Ale wiemy, że jesteś.
2: Siema Jankes, powiem ci tylko tyle. Jesteś ciężki.
1: To może chodzić o twój charakter również.
0: A może może chodzi o ilość kalorii? O to chodzi?
1: Możliwe.
0: Czyli nie jestem ani owocem, ani... I czy jestem zdrowy?
1: W małych ilościach.
0: O kurde.
3: Jankes.
4: Ale nie... Dobra. Przegrał? Przegrał już?
1: No przegrał, gra o horror.
0: Jak to?
1: No.
0: Gdzie to?
1: Tak,
0: czy to się je w kinie często, jak się ogląda film?
1: Nie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS. Trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
2: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
3: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
2: Jak beton, to tylko do Argipsu.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
8: I po reklamie.
9: Natalia Włochowska, końcówka porannego szczytu przy szkołach i przedszkolach. Więcej aut m.in. na Ordona. Na termometrach około 16 stopni, niebo zachmurzone. Jeżeli jesteście już w pracy, na pierwszą kawę przyjdzie jeszcze chwila, a za oknem zapowiada się raczej spokojny jesienny wrześniowy krajobraz.
10: Jest 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja wojska na plaży w Rusinowie. Żołnierze wydobyli, zbadali i zneutralizowali elementy znalezionego tam drona, które mogły stanowić zagrożenie. Obiekt został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Poważne utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku. Składy mają 2 godziny opóźnienia. Problemy dotyczą m.in. tras Katowice-Tychy oraz Gliwice-Wodzisław Śląski.
11: Totalny chaos jest.
12: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
11: 1,5 godziny.
13: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
10: A przyczyną utrudnienia jest brak zasilania urządzeń sterowania ruchem. A polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata. Początek meczu o godzinie 18.
14: Jankes.
15: Jankes.
14: Kama.
15: Kama.
14: I Wiktor.
15: Wiktor.
16: Janki nie wytrzymał ciśnienia, poszedł do toalety, przemyć twarz zimną wodą. Cały czas nie wie, kim jest.
17: Gdzie jest ten nasz sernik? Mogę to w końcu powiedzieć, bo Jankes dzisiaj jest... Mani, już nie mogę powiedzieć. No chodź, chodź myszko, chodź!
16: Chodź!
18: Słuchajcie, mam pewien trop.
17: No dawaj.
16: Bo TikTok całe szczęście się odzywa. No. Tutaj są fajne podpowiedzi.
17: Bo my cały czas live'a na TikToku mamy.
16: Ma dużo białka.
17: Tak. Mm-hmm.
16: Jakiś serek wiejski, jakaś pierś, kurczaka, coś takiego, to nie bardzo. Słuchaj dalej.
19: Dobra.
20: Jankes, podzieliłeś każdą polską rodzinę.
17: To prawda.
16: A czy my przypadkiem o tym wczoraj nie mówiliśmy?
21: O, czyli...
16: O rodzynkach coś mówiły? O ciastach?
21: Więc?
16: Co więc? Co więc?
21: No nie, myślałem jednak, że gramy z kimś inteligentnym.
16: No, więc... Ja już wiem. Ja za chwilę to powiem. Ja już mam was! Mam was! Wygrałem!

0: O, to chyba o serniku było. Lubię tak, no, bez końca.
1: Mam coś do mojej odpowiedzi, po mojej propozycji. Mam kawę.
0: No, słuchajcie, zrobił to poza anteną, doszedł do dobrych wniosków. Co prawda za późno, po czasie, po
2: ale
0: wielu złych odpowiedziach.
2: Za późno, przecież się człowiek wyrobił, ledwo się wyrobił.
0: No to no, uwaga.
3: Jaka jest twoja propozycja?
0: Słuchaj, poczekaj, ostatnia podpowiedź i odpowiadasz.
2: Dawaj.
0: Uwaga.
4: Jankez, ja ci tylko powiem, że jesteś aksamitny i wszyscy Polacy cię uwielbiają.
0: No właśnie. A, czyli jesteś?
2: Czyli to pierwsza propozycja podpowie, że jestem ciachem. Mhm. Jestem takim pięknym, cudownym sernikiem, tak? O, to nie jest tiramisu?
0: To jest Jankez Sernik na naszym Instagramie.
2: No. Bez rodzynek widzę. Ja wolę z rodzynkami.
3: Ja też.
2: To jest niebywałe, co wy zrobiliście ze mną.
0: Janki, ustaliliśmy.
3: A która podpowiedź sprawiła, że udało ci się w końcu dojść do odpowiedzi?
2: Wiesz, to na TikToku ludzie się zaczęli odzywać, że za każdym razem jestem na imprezie rodzinnej.
3: Aha.
2: Ciasto, a sernik, no ma dużo białka. No okej, okay, no powiedzmy, że ser i te sprawy, okej.
3: Okay. Ja się tak zastanawiałam, czy się nie powinieneś przebrać za pracownika Najwyższej Izby Kontroli z serem w ręku, żeby był sernik, taki dowcip, ale Wiktor ma lepszy pomysł.
0: Słuchaj, w ramach kary, że zgadłeś za późno i że nie zrobiłeś tego w limicie trzech odpowiedzi, przyniesiesz do radia blachę sernika.
2: Dobrze.
0: A później ten sernik
2: sam zjem.
0: Odbijemy na twojej twarzy.
2: Oczywiście, że się z tym zgadzam. To będzie fantastyczna historia. Pytanie, w którym życiu to zrobić?
0: Obecnym.
3: Nie. Za tydzień.
0: Masz równo 7 dni na realizację.
2: Tylko się odbija zawsze torcik. No tort.
0: No. Sernik? To sernik w ramach tego będzie na twojej twarzy,
3: tylko
0: kochany.
3: Tylko bardzo cię proszę, żeby był z rodzynkami. Dziękuję.
0: Posłuchajcie tego lepiej.
5: Prawie 270 tysięcy osób wzięło udział w ogłoszonej na moim kanale ankiecie, czy woli sernik z rodzynkami, czy bez. No i miażdżąca większość woli bez rodzynek.
6: Radio SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: I po reklamie.

0: Warany z Komodo przy mikrofonie. To jest Eska.
1: Moja pierwsza dyskoteka w życiu i mój pierwszy taniec z chłopakiem.
0: Wow, wow, wiła.
1: Nie mam pojęcia, jak miał na imię.
0: Słuchajcie, Jank jest cały czas, my tu gadu-gadu, graju-graju, a on siedzi z testami i zakreśla. I coś
2: rzeczywiście?
0: Jeździ długopisem po skrzyżowaniach.
1: Nauka jazdy, kategoria A.
2: Ja już dawno zrobiłem, rzeczywiście, nie jestem niczym Andrzej Duda, który...
3: Ja się cały czas czegoś uczę.
0: No właśnie,
3: bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu...
0: No, w radiu.
2: Słuchajcie, są testy, nawet wczoraj zrobimy tutaj, mam jedno z pytań, które się pojawia w książce. To się pojawia na egzaminie. Uwaga. Jadąc zimą spotykasz na poboczu półprzytomnego, wyziębionego człowieka. Jak należy mu pomóc?
0: No.
2: ABC jest, uważajcie. Dawaj. Pani, panowie, halo Polska, halo świat. A. Trzeba mu podać gorący napój. B. Podać mu alkohol. Serio, nie ściemniam. I C. Wezwać zespół ratownictwa medycznego.
0: Słuchaj, no B na pewno nie.
2: Jakie nie?
0: No bo on już sobie podał chyba sam wcześniej.
2: Kama, co dajesz? A, B czy C? C, prawda?
1: Ja telefon do przyjaciela, zadzwonię do ciebie, bo ty znasz odpowiedź.
2: Słuchajcie, ja wcześniej dałem... Nie, no C.
0: A w tym czasie ten facet... Boże, co tak długo myślicie?

0: 5 minut do 9. Tutaj SK w środę, w pół do piątku, 16 dzień września.
1: No i przyszedł ten, który przejmie kontrolę nad radiem za chwilę, Łukasz Z.
2: Ja czy nie wiem, czy wasz pies mi pozwoli, bo on mnie obwąchuje.
3: A, jak się okaże, że ja jestem coś innego.
2: Że ja źle będę
0: Łukasz
2: pachniał.
0: Z, ale Z mi się skojarzyło z Zonda Krypto.
3: O!
0: Jakoś tak nie wiem.
1: No, masz, to, nie, masz jakieś
2: ja kryptowalutki? Powiem tak, jak ze mną zostaniecie, to zyskacie. I ty na czasie.
4: Ile czekałeś, żeby móc to w końcu powiedzieć?
2: Cały poranek myślałem nad tą płędzie.
0: Bardzo ładne.
1: Nie wiem, czy dobre. W SC dobrze jest mówić Z.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
16: Ruch w okolicach szkół i przedszkoli powinien się powoli uspokajać. Na ulicach Szczecińskiej czy Cieślaka nadal warto jednak zachować ostrożność. Pogodowo około 16 stopni i dużo chmur, a temperatura będzie dziś rosła do około 20 stopni. Na razie bez większych oznak poprawy aury, więc parasol miejcie pod ręką.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
18: Mężczyzna zeznał, że kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
17: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki. A przypomnę, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. Przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Kobieta jest poszukiwana od 2 tygodni. Mundurowi znaleźli właśnie jej telefon.
19: Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywała były z tego urządzenia.
17: Mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie. Kobieta ostatni raz widziana była w Darłowie. A Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja, między innymi w konkursie głównym.
20: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda Platynowy Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling.
17: Mówi Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu, a pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.
13: SK Szczecinek. News.
16: Natalia Włochowska, z Bornego Sulinowa do Pałacu Prezydenckiego. Najdłuższa flaga Polski może uświetnić listopadowe uroczystości. Biało-czerwona licząca ponad 3 kilometry ma szansę stać się częścią prezydenckich uroczystości. Walczy o to Łukasz Zacholski, który zainicjował uszycie flagi. Wystosował on pismo do prezydenta Nawrockiego z propozycją rozwinięcia części flagi. Dokument czeka na rozpatrzenie. Długo wyczekiwany wyścig smoczych łodzi już w tę sobotę. Impreza była dwukrotnie przekładana, ale tym razem wszystko wskazuje na to, że doczekamy się legendarnych smoczych łodzi. Start o 10 pod zamkiem.
14: 2 minuty po godzinie 9:00. To jest ten piękny moment, kiedy poranny pośpiech się kończy. Kiedy już dzieci do szkoły odwiezione, przejechaliśmy przez te wszystkie korki i możemy siąść na spokojnie w pracy odpocząć. A jeśli jesteście w tym korku, to na rozluźnienie Thomas Gray. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: w Radio SK. Tak na rozpęd w środę, 18 minut po godzinie 9 gramy hity na czasie, a Czesi uwielbiają nasz polski Bałtyk. Czytam teraz na SK.pl, że z roku na rok nad polskim morzem jest coraz więcej Czechów i ten sezon może się okazać rekordowy. I co ciekawe, Czesi coraz częściej wybierają Bałtyk zamiast Chorwacji. No słuchajcie, nie ma co się dziwić, tam takich dobrych gofrów, zapiekanek, zakręconych ziemniaków na plaży na pewno nie dostaną. W Chorwacji zamku z piasku nie ulepią na tych kamienistych plażach, parawanu nie wbiją i w Polsce to się przynajmniej schłodzić można. Tak im się Bałtyk spodobał, że aż ahoj zaczęli mówić na przywitanie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.

0: Kiedy nie ma czasu na przerwę na kawę, wtedy wchodzi SK i gra takie numery. Armin van Buuren to są właśnie hity na czasie, a polscy siatkarze idą jak burza. Wczoraj wygrali czwarte spotkanie na Mistrzostwach Europy, 3-0 pokonaliśmy Ukrainę. I słuchajcie, naprawdę bilans jest niezły. Wygraliśmy 12 setów, przegraliśmy 0. 100% skuteczność naszych siatkarzy. Dzisiaj grają ostatni mecz grupowy na Euro z Bułgarią, ale nieważne jak się ten mecz potoczy, oni mogą wyjść na luzie, na boisko, bo nie dość, że mamy awans pewny, to jeszcze mamy pewny awans z pierwszego miejsca w grupie. Więc ja mam teraz pytanie do was, czego wy dzisiaj jesteście pewni, tak jak nasi siatkarze są pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie. Może na 100% za chwilę szef do was przyjdzie i będzie czegoś chciał, a może tak jak u mnie, słuchajcie, ja zawsze mógłbym wyjść wcześniej z pracy, ale ja jeszcze godzinę gadam z kolegami o głupotach. Jestem pewien, że dzisiaj też tak będzie. Czego jesteście pewni? Może wiecie, że pierwsze pytanie, które dziecko wam dzisiaj zada, to mamo, co na obiad? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Czego jesteście pewni? A ja wam na pewno za chwilę dobrze zagram. Sanach i Dawid Podsiadło po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: I po reklamie.

0: Tovlo. Ten numer uzależnia. Jeśli was jeszcze was nie wzięło, to tak się stanie po kolejnym odsłuchaniu, gwarantuję. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze są pewni wyjścia z grupy z pierwszego miejsca, ale wy też jesteście pewni różnych rzeczy. Nagrywacie o tym głosówki na SK-owym Messengerze. Paweł daje znać, że bardzo dobrze zna swoją żonę.
1: Siema SK, właśnie wyszedłem z domu, jadę do biura i jestem pewny, że pomimo tego, że przed chwilą pożegnałem się z moją żoną, to za minutę dosłownie do mnie zadzwoni, tego jestem na 100% pewny, czekamy.
0: I możemy tylko obstawiać, w jakiej sprawie żona zadzwoni. Pewnie deski w toalecie nie opuścił, porozrzucane ubrania zostawił, syf na stole, w kuchni też pewnie zostawił. Możemy tylko obstawiać, jeśli macie jakieś pomysły, w jakiej sprawie zadzwoni żona do Pawła, no to nagrajcie głosówkę na SK-owym Messengerze, no i też możecie dawać znać, czego wy jesteście pewni.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS. Trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4, 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
0: I po reklamie.
4: Na pojeździe żudrawskim około 17 stopni, nadal pochmurno, a na drogach spokojniej niż podczas porannego szczytu. Kierowcy przemieszczający się ulicami Warcisława IV czy Mickiewicza powinni pamiętać o lokalnych ograniczeniach i przejściach dla pieszych. To jest dobry moment na krótką przerwę od pracy, kawę i złapanie oddechu.
5: Minęła 10:00, zaczynamy Eskanios. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Koszalinie. Wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe funkcjonariusze nie mogli dostać się do mieszkania. Drzwi otworzył mężczyzna, a w środku znaleziono dwa ciała.
6: Na ich ciele ujawniono liczne rany kute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę.
5: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Ofiary to 63-latek i 69-letnia kobieta. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementów poddana detonacji. To nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Ołbtyku, niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
7: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnie.
5: Mówi nam rzecznik żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań. A lotnisko w Katanii ponownie otwarte po paraliżu z powodu aktywności Etny. Ten trwał dwa dni, a spowodowało go wydobywanie się pyłu wulkanicznego. Na lotnisku na Sycylii wznowiono już przyloty i odloty.
0: SK Szczecinek News.
4: Natalia Błachowska, M-Obywatel nie tak ważny jak fizyczna legitymacja szkolna. Kontroler wystawił w autobusie miejskim mandat uczennicy z ważnym dokumentem.
8: Córka nie miała legitymacji, tylko miała na M-Obywatel, no i pani nie uznała tego.
4: Takich przypadków było więcej. Firma zatrudniająca kontrolerów unika komentarzy, a prezes komunikacji miejskiej Tomasz Merk nie widzi problemu w niewłaściwie wystawianych mandatach.
9: Najważniejsze jest to, że nie mamy informacji, że kontrolujący zachowywali się niewłaściwie.
4: Do sprawy wrócimy za godzinę w kolejnym wydaniu SK News.
10: Przed chwilą Paweł mówił, że jest pewny, że za chwilę żona zadzwoni. Posłuchajcie, jaką głosówkę dostaliśmy.
11: Cześć SK, to ja żona. Zadzwoniłam tylko z podziękowaniem, że wlał mi płyn do spryskiwaczy w aucie. Także mężu, dziękuję Ci bardzo.
10: A, czyli Paweł właśnie zarobił na bardzo dobry obiad po południu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeszcze pachnie wakacjami. Zwłaszcza, że dzisiaj w całym kraju ponad 20 stopni. A w Radiu SK letnia playlista to bracia Fastboy. No i nasza słuchaczka Wiktoria też jest teraz w bardzo wakacyjnym nastroju. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Czego dzisiaj jesteście pewni?
1: Dla mnie pewne jest to, że właśnie zaczęłam urlop i jutro wylatuję na wakacje do Turcji.
0: No i pewne jest to, że znajomi z pracy zazdroszczą, bo Wiktoria wyczekała, aż wszyscy z urlopu powracają i teraz ona wyjeżdża. Ona będzie się chwalić na Instagramie, a znajomi to będą oglądać, jak ona fajnie wypoczywa. No i pewne jest też to, że jak Wiktoria zacznie przeglądać sukienki, które sobie spakuje, te wszystkie kosmetyki i tak dalej, to na pewno będzie musiała coś włożyć do walizki męża.
2: Radio SK. Reklama. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb. Nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów.

0: Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. No i słuchajcie, jest się czym chwalić. Mamy sukces na arenie międzynarodowej. Uwaga! Polski Park Rozrywki został uznany za najlepszy w Europie. Ja nie będę mówił, o jaki konkretnie park rozrywki chodzi, powiem tylko tyle, że to na południu Polski i że SK czasami ma do niego zaproszenia. I słuchajcie, co najważniejsze, wyprzedziliśmy paryski Disneyland i uwaga, niemiecki park rozrywki. I co? Humor od razu jakiś taki troszkę lepszy się zrobił, nie?
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
12: Cześć, kochanie.
13: Co chcecie na obiad?
14: Cebulańskie re!
15: Pierogi z serem!
16: Makaron carbonara!
17: Fasolka po bretońsku.
13: Kochani, to nie jest restauracja.
17: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
13: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: To będzie ostatnia reklama.
21: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: I po reklamie.

Nowy hit MJ Deli w Radiu SK po raz drugi na miejscu pierwszym rap dwudziestki. A może wy chcielibyście zostać rapową gwiazdą, albo pójść na kurs śpiewu, albo rapowania, cokolwiek. SK załatwia pieniądze na wasze pierwsze razy. To w naszej nowej zabawie SK po raz pierwszy. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta z Korościelem. Coś tak załatwią, słuchajcie, że opłacimy wasze małe marzenia, wasz pierwszy raz. Wczoraj nasza słuchaczka powiedziała, że bardzo chciałaby pójść na kurs tańca na róże. 2000 zł. Pstryk, opłacone. Wystarczy wpaść na sk.pl albo zgłosić się w eskowej apps na smartfony za darmo. I dzisiaj po 15 są te Sońta z Korościelem. Do kogoś z was w sprawie waszego małego marzenia zadzwonią.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot-dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
11: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
10: Jak beton, to tylko do Argipsu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
16: Temperatura rośnie do około 19 stopni, ale chmury nie ustępują. W kolejnych godzinach możliwe są opady deszczu, więc planując wyjście z biura warto sprawdzić, czy parasol jest pod ręką. Na ulicach Jana Pawła II czy Kościuszki ruch umiarkowany. Jeżeli macie chwilę przerwy, to jest dobry moment na szybki lunch.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znaleziony w Bałtyku dron był niebezpieczny, jak ustaliła prokuratura, miał głowicę bojową. Obiekt znaleziono w poniedziałek w okolicach Jarosławca w zachodniopomorskim. Ładunek wybuchowy został w nocy zdetonowany.
18: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
17: Mówi nam wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Sama konstrukcja drona została zabrana do dalszych badań. Paraliż na torach w województwie śląskim. Opóźnienia sięgają nawet kilkuset minut, a to przez 2 usterki, do których doszło dziś rano.
19: Powstał niejako kolejowy korek. 2-godzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
17: Mówi nam Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Część pociągów skierowano na trasy alternatywne. Ale Lechia Jagiellonia ruszają do walki w fazie zasadniczej Ligi Europy. Przed polskimi klubami pierwsze mecze w tych rozgrywkach zaczną od spotkań wyjazdowych. Jagiellonia na wyjeździe zagra wieczorem z Olympiakosem. Z kolei jutro Lech zmierzy się z angielskim Crystal Palace.
20: SK Szczecinek News.
16: Natalia Błochowska, wracamy do sprawy kontrolera, który bezpodstawnie wystawił mandat uczennicy. Ta okazała legitymację szkolną w aplikacji M-Obywatel. Ekspert Jacek Madejski stawia sprawę jasno. Legitymacja w M-Obywatelu i ta fizyczna to 2 równie ważne dokumenty.
21: Legitymacja szkolna w M-Obywatelu w 100% uprawnia do okazywania się, a tym bardziej do ulgowych przejazdów. Po to to zostało stworzone.
16: Sprawa uczennicy znalazła już swój finał. Bezpodstawnie wystawiony mandat został już anulowany. Kolejne reklamacje mieszkańców czekają na rozpatrzenie.
22: No i proszę bardzo, wiemy co się dzieje, newsy zaliczone, wracamy do grania, minuta po godzinie 11. Za chwilę, słuchajcie, zdradzę prosty sposób, jak w kilka dni stracić 200 tysięcy obserwujących na Instagramie. Pewnej aktorce to się udało, bo podobno za dużo pokazała. Szczegóły za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
23: Radio, jedyna w czasie, czas się radio.
22: A tak poza tym, słuchajcie, skoro już nam 11 minęła, już parę godzin żeśmy popracowali, myślę, że to jest dobry moment na chwilę przerwy w pracy. Może jakaś kawka? Eska was przyjemnie buja. The Weeknd już teraz, a za chwilę Dawid Podsiadło.

0: Sam raz na środowe rozluźnienie. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. 17 po 11 to są hity na czasie w Radiu SK. A w internecie, słuchajcie, wielka afera. Znana aktorka Sydney Sweeney nago wystąpiła w kampanii reklamowej. No i się fala krytyki na nią wylała. Wiele osób to oburzyło i wiele osób stwierdziło, że ją odobserwuje na Instagramie. W kilka dni Sydney Sweeney straciła około 200 tysięcy obserwujących. No i słuchajcie, ja tak z ciekawości sprawdziłem, o co w tej aferze chodzi, prawda? Wszedłem na Instagrama i teraz te zdjęcia przeglądam. No i powiem wam, że chyba rozumiem, skąd ta strata obserwujących, bo jakby moja narzeczona teraz zobaczyła, że te zdjęcia przeglądam, to też by wzięła mój telefon i ją odobserwowała. A tak poza tym, słuchajcie, ona pewnie takie pieniądze za tę kampanię dostała, że każdemu z nas by ubrania z wrażenia spadły.
1: Radio SK. Reklama.
2: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: ten hit głośniej, to wtedy nie słyszymy, że coś nam skrzypi w samochodzie. Wiem, bo sam ostatnio testowałem. David Guetta i Kid Cudi z hitem Zawsze na czasie. Wcześniej pytałem was, czego jesteście dzisiaj pewni? Co wiecie, że się na 100% dzisiaj wydarzy? No i Klaudia już wie, co będzie, jak dzieci wrócą ze szkoły.
1: Starszy syn wróci z pytaniem, kiedy obiad i dlaczego tak długo?
0: Ty możesz wtedy szybko odbić piłeczkę, że ty robisz ten obiad tak samo szybko, jak on sprząta w pokoju. Albo możesz mu po prostu odpowiedzieć, że obiad będzie, jak się ziemniaki dogotują. I wtedy nigdy nie wiadomo, jak długo to potrwa, bo to może być 3 minuty, 5 albo pół godziny. To jest zawsze najdłuższe pół godziny w życiu. Dłuży się, tak jak kiedyś nudna lekcja historii w szkole.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS, trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca, Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: I po reklamie.

0: Soli Bon w Radio SK. I jest dobry was, żeby nie ziewać nad stertą papierów na biurku w pracy. Dobry, to jest SK.
1: No, no, dobra końcóweczka godziny, no, no.
0: SK
1: no.
0: Gra tak dobrze, jak nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy. Stuprocentowa skuteczność. I teraz na naszej antenie, słuchajcie, zmiana zawodnika. Na boisko wchodzi główny atakujący Michał Zobkowski. I też jest w formie.
1: Tak, będę skakał wysoko, wy również do hitów na czasie, takich jak... Poczekaj, zadamy zaraz po podmostej?
0: No proszę bardzo, patrz jaki zestaw. A, sama najlepsza, chciałem powiedzieć jedenastka, ale w siatkówce jest szóstka. Nawet ale więcej ich będzie.
1: Formule 1? Tate McRae, Just Keep Watching, za chwilę.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: I po reklamie.
12: W samo południe na Pojezie Żudrawskim około 19 stopni i pochmurno, a pogoda staje się już bardziej deszczowa. Opady mogą pojawiać się w ciągu dnia, dlatego przyda się coś przeciwdeszczowego. Na ulicach Wyszyńskiego czy Szczecińskiej bez większych utrudnień po zabudowanym rondem, choć warto zachować ostrożność na mokrej nawierzchni.
13: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Zaskakujący ruch koalicji rządowej, kandydat Rozwoju Plus, będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiSu. A o szczegółach z Wiejskiej, Michał Rawa.
14: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horały na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
13: A głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Tematem bieżąca sytuacja związana z bezpieczeństwem i rosyjskie ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy. W piątek prezydent spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. To po tym, jak uszkodzono lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, drona znaleziono też w Bałtyku, na plaży koło Jarosławca. Ponad 4 miliony wejść na szlaki od początku roku, tak było w Tatrach, a największą popularnością cieszyła się trasa do Morskiego Oka.
15: SK Szczecinek News.
12: Natalia Błochowska, znalazł się chętny na wykonanie projektu wyciągu narciarskiego. Jest jednak problem. Wykonawca zawołał prawie 500 tysięcy złotych za projekt, a to prawie 150% zarezerwowanej kwoty. Miasto ma na to tylko 330 tysięcy. Przypomnijmy, ratusz planuje zbudować wyciąg narciarski na Górce Rynkowej.
16: Cóż tam planujemy? Stok dla początkujących narciarzy w okresie zimowym ze sztucznym naśnieżaniem. Miałoby się tam pojawić także strefa aktywności na rowerach, na hulajnogach, na takich dmuchanych kulach.
12: Mówił Rajmund Wełnic z Biura Prasowego Szczecineckiego Ratusza.
17: To się wszystko zgadza, mamy naprawdę wysoką formę, jeśli chodzi o hity na czasie. Będzie m.in. Somber, My Body Isn't Ready, będzie Oscar Sims, no i coś nowego, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Na początek Tate McRae, Michał Sobkowski, witajcie.

0: taki wehikuł czasu na antenie Radio SK, no bo to hit zawsze na czasie. Beatfreaks i Somebody's Watching Me. Ja wczoraj przerobiłem wehikuł czasu, w sumie to nawet podwójne, bo tak, oglądałem mecz siatkarzy. Piękne to było, piękne. Później zająłem się czymś innym. Jak włączyłem po raz kolejny telewizor, to na tym samym kanale zaskoczył mnie Kevin. Kevin sam w Nowym Jorku i to już był wehikuł czasu, a zaraz potem pojawił się na ekranie, jeśli dobrze pamiętam, bez przerwy reklamowej, co było dla mnie bardzo zaskakujące, zwłaszcza jeśli chodzi o tę stację, Łowca Androidów. I jako nie jestem wcale fanem, jako że nie jestem wcale fanem tego typu właśnie filmów, ale postanowiłem na chwilę z nim zostać, bo to film z 82 roku i chciałem zobaczyć, jak to sobie wyobrażano, jak będzie wyglądał rok 2019, bo chyba właśnie w 2019 jest osadzony Łowca Androidów i to było naprawdę niesamowite. Mnóstwo latających samochodów, mnóstwo czerni, mnóstwo robotów. Okej, tu już jesteśmy całkiem blisko, ale najbardziej bawiło mnie to wyobrażenie, że ekrany komputerów będą nadal czarne, jak w DOS 6.22. No pod tym względem jest o wiele ładniej na świecie w tym momencie niż w tym wyobrażeniu z Łowcy Androidów. Somber, My Body Isn't Ready. Piękny numer, nieładny. Już za chwilę Wesce, a później Felix Yen, Jasmine Thompson i Ain't Nobody u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17.
0: I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: I po reklamie.
14: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Esce.
1: Przyjemna świeżynka, nie ma sprawy. Są takie tezy, takie twierdzenia, co do których chyba nigdy nie zmienię zdania. Jednym z nich jest to, że portugalski w odmianie brazylijskiej jest najseksowniejszym językiem na świecie. Dlatego bardzo się cieszę, że Los Frequencies zaprosił brazylijską wokalistkę, autorkę tekstów Mari Froes do numeru Paraíso, który już teraz. To będzie raj dla uszu. Nie tylko moich, jestem przekonany. Paraíso, Los Frequencies, Mari Froes.
2: Tudo que eu preciso.

0: California Girls na antenie radiowska. Katy Perry i Snoop Dogg. Katy Perry, która nie dość, że udziela się artystycznie, to też nazwijmy to obywatelsko i w swoich social mediach przypomina Amerykanom, że to jest czas, Amerykanom w sensie obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, że to czas rejestracji przed wyborami. Bo tam 3 listopada tak zwane wybory połówkowe, ale to nie jest tak, że jest się z automatu na liście wyborców, tylko trzeba się właśnie zarejestrować, o czym Katy Perry obywatelsko przypomina. Jakim kruchym lodem jest stąpanie właśnie po tematach obywatelskich? To a propos Eda Sheerana, będzie czas powiedzieć na pewno jeszcze do godziny 15. Wcześniej gram Chapel Roan, a później Andrea Bocelli i David Guetta i spółka, czyli DNA Veste.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
13: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
14: Jak beton, to tylko do Argipsu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

wśród polskich wokalistek zdecydowanie. Prima ballerina Margaret i świeżynka od niej właśnie przed godziną 13 na antenie Radia SK. Za chwilę rozpoczynamy kolejną godzinę hitów i będzie Temper City i Self Aware na początek Wester.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
5: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS, trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
13: Około 20 stopni, ale zachmurzenie nadal dominuje nad Szczecinkiem. W prognozie widać możliwości opadów, więc jeżeli wychodzicie na chwilę z pracy, lepiej nie zostawiać parasola pod biurkiem. Na ulicach Cieślaka czy Ordona ruch umiarkowany. Zamiast dłuższego spaceru warto zaplanować krótką przerwę i wrócić do obowiązków przed deszczem.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
14: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały. To jeden z liderów ugrupowania byłego premiera, złożonego z rozłamowców z PiS-u. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
15: Mam rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji Prawo i Sprawiedliwość nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus.
14: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sądować jeszcze Polska 2050.
16: My podejmiemy suwerenną decyzję, taką jaką uważam powinniśmy podjąć.
14: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka w piątek. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany, Mikołaj N. ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy, a przypomnijmy, w lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasza Żaka na ponad 20 lat więzienia. Oleszno uczci amerykańskiego bohatera. Patronem Centrum Kultury w Świętokrzyskiem będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza. Osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji.
17: Film oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem. Osłonił własną piersią tutaj naszego żołnierza z Oleszna.
18: Wzruszająca historia.
19: Tak, bardzo. Całą książkę przeczytałam i polecam.
14: A z mieszkańcami Świętokrzyskiego Oleszna rozmawiała Weronika Wawrzczyk.
20: SK Szczecinek. News.
13: Natalia Błochowska. Do końca miesiąca potrwa ogólnopolska akcja Bezpieczna droga do szkoły. W okolicy szkół zobaczymy więcej patroli policyjnych.
21: Uczulają rodziców, zwracają uwagę i apelują o to, żeby zwolnić, ponieważ nie wszystkie dzieci znają jeszcze przepisy prawa o ruchu drogowym, a ta ekscytacja związana z powrotem do szkoły może czasami budzić pewne nierozsądne i niebezpieczne zachowania.
13: Mówi oficer prasowy szczecineckiej policji Anna Matys. Oprócz tego dzielnicowi będą patrolować przejścia dla pieszych i edukować rodziców. W szkołach i przedszkolach trwają także spotkania z dziećmi.
22: Gibbs i Go For Money, czyli ostatni dzień lata, dosłownie za kilka chwil. Zajrzymy też, co tam słychać u Eda Sheerana. Zagram Bad Habits. Michał Sobkowski, witajcie.

0: SK Szczecinek.
1: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: Take Me Back w remiksie Robina Schulza to Kaigo i Max McNown na antenie Radio SK. Chwilę temu Ed Sheeran. No właśnie, między młotem a kowadłem. Chyba tak można określić sytuację, w jakiej znalazł się w trakcie swojej trasy koncertowej po Stanach Ed. I jego supportem był doskonale wam znany chociażby zespół Macklemore, który podczas jednego z występów dość stanowczo i w słowach, i w wizualizacjach stanął w tym konflikcie na Bliskim Wschodzie po stronie Palestyny. To wywołało duże poruszenie. Na tyle duże, że była groźba, że kolejne występy samego Eda w Stanach będą odwołane. I Macklemore już nie jest supportem. Jak mówi Ed, to nie była jego decyzja, a organizatorów trasy, a jednocześnie z roli supportu w Geście Solidarności zrezygnowali kolejni artyści. No a Edowi zależy, by kolejne koncerty jednak się odbyły, choćby ze względu na to, że jeśli do nich nie dojdzie, no to fani będą zawiedzeni. Mega to smutne, mega frustrujące. Polityka to jednak straszne gułano jest, naprawdę. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
2: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
1: I w ekstra cenie, to rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Regulamin na circlek.pl.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: I po reklamie.

0: wciąż brzmi świetnie. Lana Del Rey na antenie Radio SK, to Summertime Sadness. Czy tu jest smuteczek? Raczej znak czasów. Słuchajcie, jest sobie taki plebiscyt telekamery, czyli nagrody dla osobowości telewizyjnych. Aktorki, aktorzy, seriale, twórcy, osobowości medialne, ogłoszeni są już nominowani w tegorocznej edycji. Można głosować. O ironio, jak zwraca uwagę press, gali wręczenia nagród telewizyjnych nie zobaczymy w telewizji. A w internecie, no wiadomo, tam się wszystko zmieści. Zmieści się na pewno do 14. Alesso i Nate Smith, Artemas w Radiu SK, Swedish House Mafia, Lickley i Sanach.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: I po reklamie.

Cichosza? W Stanach i cichosza w Radiu SK tuż przed godziną 14. Nie będzie ciszy po drugiej. Nie. Po drugiej wesce kolejna godzina z hitami na czasie. Alan Walker, coś od tego pana na początek, zaraz po 14.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Temperatura utrzymuje się w okolicach 19-20 stopni, a niebo pozostaje zachmurzone. W ciągu najbliższych godzin opady mogą się nasilać, dlatego kierowcy na ulicach Mickiewicza czy Warcisława IV powinni uważać na mokrą nawierzchnię. Jeżeli jesteście w pracy, to jest dobry moment na ostatnią kawę przed popołudniowym ruchem.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony w głowicę odłamkowo burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
19: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany zbudowane w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
18: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron przewieziono na teren wojskowy. Ceny paliw znowu w górę, mamy rekord ostatnich lat. 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chałmżyńskiej w Warszawie. Kierowcy zaciskają zęby i tankują.
15: Co poradzimy? Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
20: Dla poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. No, zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
21: Takich cen nie pamiętam.
18: Usłyszał od kierowców w Warszawie Mateusz Chłystun. A w Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Liczymy na kolejny piękny sportowy spektakl. Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Bułgarią. To będzie ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Nasza sytuacja jest bardzo komfortowa, bo Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
22: SK Szczecinek. News.
17: Natalia Błochowska, 150 tysięcy złotych dołoży Nadleśnictwo Szczecinek do drogi do Mosiny. Remont będzie kosztować ponad 2,5 miliona złotych. Dołożą się do niego także gmina Szczecinek i Urząd Marszałkowski.
23: Remont obejmie blisko 4,8 km drogi od drogi krajowej nr 20 w kierunku Mosiny.
17: Mówi Piotr Rozmus, rzecznik prasowy starostwa. Robotnicy już pracują w terenie. Utrudnienia na odcinku mogą potrwać do połowy listopada. Kino Wolność już wkrótce otworzy się po remoncie. Trwają ostatnie szlify, a na dniach do sal wróci repertuar.
24: Jeszcze gorące. Dobra, może nie gorące, ale ciepłe. Ale stygnie. Lato. O tym mowa oczywiście. Kuba i Kuba. I stygnie lato dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też nowa Miley Cyrus, czyli Bass Persuades. A teraz Alan Walker, Michu Sapkowski. Witajcie. 14:02 na antenie SK. Już teraz hity.

0: Nowa Miley Cyrus na antenie Radia SK, czyli Buzz Persuade. Wyperswadować to im się chyba nie da, ale zachęcić, zasugerować, spróbować przekonać, jak najbardziej. Sońta i Korościel po raz pierwszy, SK po raz pierwszy, to jest nasza akcja, która wciąż trwa. Jeśli wy macie coś do zrobienia, chcecie coś zrobić, chcecie coś spełnić, jakieś swoje marzenie i zrobić coś po raz pierwszy, no to zgłaszacie się na sk.pl albo w eskowej apce i oczywiście przekonujecie właśnie chłopaków do tego, żeby dali na to hajs. SK po raz pierwszy, oczywiście po godzinie 15, wtedy to Sońta i Korościel na antenie Radia SK. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated Westy za moment, a później Sylwia Grzeszczak. Radio
1: SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: I po reklamie.
10: Przemedialni Super Express i Radio SK.
13: I po reklamie.

0: Shakira, Me Enamore na antenie Radio SK. 14.40 na zegarach, przygotowania już na ostatniej prostej. Widać już pętlę tramwajową? Już w sobotę w centrum Warszawy Mistrzostwa Europy Motorniczych. Tak, naprawdę takie się odbywają. Będzie się liczyć ponoć precyzja i wyczucie składu, ale chyba też śmiesznie będzie, bo na przykład na poprzednich mistrzostwach był bowling, czyli zbijanie dmuchanych kręgli właśnie tramwajowym składem. Łącznie każdy będzie miał po 8 zadań. Będą reprezentacje oprócz Polaków oczywiście Chorwacji, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Turcji i trochę tak jak z Eurowizją mają być też przedstawiciele Australii. Polskę reprezentuje para gospodarzy, czyli przedstawicieli tramwajów warszawskich Agnieszka i Aleksander oraz świeżo upieczeni mistrzowie Polski, szanowni państwo, bo mistrzostwa Polski też są. Duet z Gorzowa Wielkopolskiego, Marta i Grzegorz. Mega, trzymamy kciuki. Wstęp na te sobotnie mistrzostwa, które będą w pobliżu warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki, jak czytam, jest wolny. A jak dojechać? No jak będziecie tego dnia w Warszawie, to powinno dać się tam dojechać tramwajem. Zalia za chwilę, później Purple Disco Machine i Kungs.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: I po reklamie.

Jeśli po godzinie 15 będzie tak, jak było przed 15 w studiu, w sensie z Sonitą i Kościelem, to będzie śmiesznie i grozi nam kilka pozwów. Tobie Romeo i Fly High w Radio SK przed 15, Sonita i Kościel z wami po 15, Dawid Podsiadło na błysk, na pewno też od nich. A my słyszymy się, mam nadzieję, w piątek po godzinie 17 w gorącej 20 Radio SK.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Pouczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
15: W Szczecinku około 19 stopni i pochmurno, a w prognozie pojawiają się opady deszczu. Na drogach zaczyna się popołudniowy szczyt. Więcej samochodów spotkacie w centrum, między innymi na ulicach Wyszyńskiego czy Jana Pawła II. Kierowcy, uzbrójcie się w cierpliwość, szczególnie przy skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
17: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy, której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
16: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza, Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości.
18: Prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
16: Informuje Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Poważny wypadek na S11 w Wielkopolsce w okolicach wsi Skrzynki. Ciężarówka uderzyła w bariery. Ruch w kierunku Poznania jest zablokowany i tak będzie co najmniej przez 2 godziny.
19: SK Szczecinek News.
16: Natalia Błachowska. W zachodniopomorskim najwyższa emerytura wynosi ponad 35,5 tysiąca złotych, a najniższa 6,7 groszy. Tak wynika z najnowszych statystyk ZUS-u. Rekordzistą jest mieszkaniec województwa śląskiego, który otrzymuje miesięcznie prawie 54 tysiące złotych. 14 przejazdów kolejowo-drogowych w zachodniopomorskim zyskało nowoczesne zabezpieczenia. O szczegółach Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
20: Została wymieniona samoczynna sygnalizacja przejazdowa, zamontowano nowe rogatki oraz kamery.
16: Koszt to 17 milionów.
21: Sonta i Koroście.
22: Czyli SK.
21: SK w radiu SK.
23: Oh yeah.
0: Witajcie.
12: Jak dobrze być w domu.
0: Cinek wrócił, proszę państwa, Cinek wrócił. Cinek jest jedyną osobą na świecie, bo był w Monachium, która na Oktoberfest pojechała we wrześniu. Czy nazwa nic ci nie mówiła, że ty możesz się pomylić?
12: Myszka, Oktoberfest zaczyna się we wrześniu.
0: Ale pod koniec.
12: Tak, pod koniec, ale teraz jest fajnie, bo jest jeszcze czysto, nie? Bo jeszcze nie było tam Niemców.
0: A do Paryża na Sylwestra pojedziesz w listopadzie,
12: ja
0: nie?
12: Ja Sylwester w listopadzie, przed wszystkimi.
0: Zapraszamy na 3 godziny wspólnej zabawy. Dawid Podsiadło na błysk, to na początek w Radiu SK.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Fukaj i Vito Bambino w Radiu SK. Tutaj Sońta i Korościel. Ostatnie dwa dni, uważni słuchacze na pewno wiedzą, ja miałem przyjemność prowadzić program z Olą Kot i było bardzo miło. Ola przyniosła prezenty. Jest, wiesz, to jest atrakcyjną kobietą, zarówno werbalnie, jak i wizualnie. I teraz nie wiem, no bo poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Nie tak, wiem, czy
1: widziałem to na Instagramie,
0: to ma sens
1: też Radio SK,
0: dalej.
1: Że dostawałeś prezenty.
0: Tak, dostawałem prezenty właśnie.
1: Trochę czasu zajmie mi, zanim będę atrakcyjną kobietą. Mhm. Natomiast prezenty...
0: To są nowe czasy, niczego nie można wykluczyć.
1: Okej, okay, nikt nie każe ci pracować ze mną za darmo, ja mam też dwa prezenty. Ile Ola ci dała prezentów?
0: Mów mi do kieszeni.
1: Proszę bardzo, to jest pierwszy prezent.
0: Aha, mogę odpieczętować.
1: Tak, kupiłem się rano na lotnisku, więc nie spodziewaj się za dużo, ale...
0: Tak, bo Cinek wrócił z Bawarii, proszę państwa, we wrześniu był na Oktoberfeście. Czekaj.
1: To jest taki kubek.
0: Ale fajny, Oktoberfest München.
1: Idioto odporny.
0: Gniotoodporny. Odporny.
1: Nie, idioto, żebyś nie cwógł.
0: Aha.
1: Jest blaszany po prostu.
0: Aha, no.
1: Druga rzecz, to myślałem sobie, co ty lubisz. I pomyślałem sobie, jaki kształt lubisz, jaki kolor.
0: I co, i czy to jest kształt falisty?
1: Tak, biała kiełbasa, proszę.
0: O, w puszce.
1: Weizenwurst,
0: tak. I ona się mieści do tego kubka.
1: I teraz powiedz mi, czy Ola Kot dała ci białą kiełbasę?
0: Nie dała mi białej kiełbasy.
1: Dziękuję bardzo.
0: To chyba kończy dyskusję. Trzymaj się, Ola.

0: Give It Up To Me to Sean Paul w Radiu SK. Ja się tylko upewniam, czy pod moją nieobecność wypamiętaliście o konkursie SK po raz pierwszy?
1: Oczywiście, że pamiętaliśmy, zwłaszcza, że ja po raz pierwszy prowadziłem program z Olą Kot, więc po raz pierwszy było w mojej głowie.
0: Aha, i co? Kto został nagrodzony?
1: Wczoraj wygrała pani kurs pole dance'u. Wiesz, co jest pole dance?
0: To jest polski taniec.
1: Nie, to jest taniec na róże. I wczoraj pytałem tej pani, czym to się różni, bo zobacz, pole dance brzmi tak fancy, brzmi elegancko, natomiast taniec na róże brzmi lekko wulgarnie. No więc zostaliśmy przy pole dance, bo uznaliśmy z Olą, że będzie ten program elegancki, a teraz ty wróciłeś, no i jest jak jest.
0: Czyli zagłębie rury to jest zagłębie pole.
1: Zagłębie pole, tak. No.
0: Co dzisiaj nagrodzimy, jeszcze nie wiemy, ale cały czas macie szansę wygrać. Zapraszamy na sk.pl, tam się zgłaszacie. My finansujemy wasz pierwszy raz z Radiem SK. Mamy pieniędzy, mamy dużo pieniędzy.
1: Tak, tak.
0: Nie bójmy się, nie powiemy, gdzie trzymamy, ale mamy dużo.
1: sk.pl, zapraszamy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
10: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
9: Jak beton, to tylko do Argipsu.
11: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. SK po raz pierwszy. To jest zabawa, która trwa, w której wy na sk.pl piszecie nam, jaki pierwszy raz z Radiem SK mamy wam sfinansować. Zasypaliście nas zgłoszeniami. Bardzo dziękujemy. Zadzwoniliśmy do Oli. Cześć, Olu.
1: Cześć, miło was słyszeć.
2: Ciebie również bardzo miło słyszeć. Olu, jakie ty masz marzenie? Co chciałabyś zrobić po raz pierwszy?
1: No tak sobie właśnie pomyślałam, słuchałam waszego radia i pomyślałam, ja nigdy nie jeździłam na koniu i zawsze chciałam tego spróbować. Aha. A szczególnie w chwili obecnej, bo od miesiąca robię sama remont mieszkania i właśnie składam swoją kuchnię, także aha, to by był świetny relaks dla mnie.
2: No tak, a poza tym jakbyś wóz przyczepiła do konia, to mogłabyś cement nim przywozić na remont, nie?
1: Już nie potrzebuję. Aha.
0: A, to już tylko, no to może wywieźć gruz w takim razie na koniu.
1: O, do tego tak.
0: Słuchaj, musimy tylko sprawdzić, czy cokolwiek wiesz o koniach. Są cztery tempa popularne, najpopularniejsze poruszania się konia. To jest stęp, kus, galop i cwał. Aha. Teraz zacytujemy ci jeden, a ty powiesz nam, czy to jest stęp, kus, galop czy cwał.
2: Gotowa?
0: Uwaga. Co to było?
1: Chyba to pierwsze, stęp.
0: Tak, to był stęp.
2: To był stęp. A to jeszcze jedno, żebyśmy mieli pewność. No.
0: Putku.
1: O, zdecydowanie galop.
2: Zdecydowanie to był galop. Tak,
0: tak, tak, albo to był nieważne.
2: Gratulacje! Ola wygrywa jazdę konną. Czekaj, Ola, a powiedz jeszcze, ile ty pieniędzy potrzebujesz na tę jazdę konną?
1: No tak, czarne to około 10 jazd, no to jest około 1000-1200 zł.
2: No to już damy 1200, już damy 1200. Nie, bo Cinek widzi, że tu jest 900, ale ja mam 3 w kieszeni, także 1200 będzie dobrze, nie?
1: Będzie dobrze, zdecydowanie.
2: Ola, gratulujemy ci serdecznie, pozdrawiamy gorąco i jak już się nauczyć jeździć konno, to podeślij nam jakiś filmik, żebyśmy zobaczyli, dobra, czy się pieniądze nie zmarnowały.
1: Oczywiście, dziękuję wam bardzo.
0: A co się mówi koniowi, żeby ruszył?
1: Dawaj.
0: Do woju. Proszę ruszać, panie koniu.
2: Jo!

0: Radio SK. Fajnie, że mówi tyloma językami, szkoda, że naraz.
1: Za moment będzie Imagine Dragons w Radio SK.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS. Trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4, 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Tovlo w Radiu SK. Tov to jest takie ciekawe żeńskie imię. Znam jeszcze jedną Tov. Nie wiem, tak, czy ty znasz.
1: Ja nie znam.
0: Nie znasz?
1: Nie znam.
0: Autorka Muminków.
1: Ona miała na imię Tov.
0: Tov. No, Tove Jansson.
1: Tov dla mnie zaskoczenie. Zaraz wiadomości.
0: SK Newsy. Mordo. Kurde.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Popołudniowy ruch w centrum może być dziś bardziej odczuwalny. Na ulicach Kościuszki i Ordona warto liczyć się z większą liczbą samochodów i dać sobie kilka dodatkowych minut na przejazd. Termometry pokazują około 19 stopni, ale zachmurzenie i opady niestety nie odpuszczają. Jeżeli planujecie spacer, dobrze mieć parasol.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury. Jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
11: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane.
10: Ale mają odbyć się jutro, wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Służby zaalarmowała rodzina, która nie mogła skontaktować się z bliskimi. Gdy służby przyjechały, drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. W mieszkaniu odnaleziono ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu na kolei w Śląskiem.
12: Opóźnione są łącznie 102 pociągi na ponad 5 tysięcy minut.
10: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Nadal obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między Katowicami a Bielskiem, Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami czy Gliwicami. Takie leśne koncerty tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
13: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce, chodzą po lesie i ryczą. Pokazuje swoją siłę.
10: Mówi Karolina Garbowska z Nadleśnictwa Bełchatów, a rykowisko potrwa kilka tygodni.
14: SK Szczecinek News.
9: Natalia Błachowska. Do 18 października w lasach na terenie całej Polski prowadzona będzie akcja Jesień 26. Straż Leśna zapowiada wzmożone kontrole, których celem jest poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z terenów leśnych oraz ochrona przyrody i infrastruktury. Straż Leśna będzie zwracać uwagę przede wszystkim na nielegalny ruch samochodów, motocykli i quadów, kradzieże drewna oraz niszczenie infrastruktury leśnej. W działaniach w zależności od potrzeb będą uczestniczyć także funkcjonariusze innych służb. Będą wykorzystywać m.in. fotopułapki, kamery leśne oraz dane z systemu ewidencji szkodnictwa leśnego.
14: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
15: Zależy jak liczyć, ale co najmniej połowa środy za nami. A wiesz co się mówi?
16: Że środa, dzień, już prawie połowa za nami.
15: Nie, środa minie, tydzień zginie.
16: Ale to nieprawda, bo jeszcze czwartek, piątek, nie wiem, u ciebie w domu się tak mówi. To wcale nie, u mnie dopiero było niedziela minie, tydzień zginie. Wiesz, bo my jesteśmy precyzyjni.
15: Dobrze,
16: u mnie w domu.
15: Jak się mówi u ciebie w domu?
16: U mnie w domu? Niedziela zginie, tydzień zginie.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Powiem ci, że na początku, jak usłyszałem, że Andrea Bocelli zrobił piosenkę z Davidem Guetta, mówię, nie, to nie może się udać. To trochę tak, jakby Fryderyk Chopin skomponował coś z organistą kościelnym, ale to mi się podoba.
1: Okej. Bardzo się cieszę twoim szczęściem.
0: Aha.
1: A ja mam inne pytanie. Czy ty kupiłeś dziecku tego gniotka, takiego pierożka?
0: Nie jednego gniotka kupiłem. Trzymam córeczki, one wszystkie mają gniotki. Gnieciemy, co się da. My jesteśmy najbardziej gniecącą rodziną w Polsce.
1: Są niebezpieczne, wiesz? Moja córka już wyrzuciła. Porozmawiałem z nią i z płaczem wyrzuciła gniotka. Jestem z niej bardzo dumny.
0: Dlaczego?
1: Jest bardzo mądra, nie wiem po kim. No i teraz się okazało, że miałem rację, słuchaj, bo te gniotki są niezdrowe, wybuchają, są z Chin, tam są jakieś...
0: Ale te pierożki, tak?
1: Te pierożki takie, no,
0: nie,
1: takie
0: to
1: na parze.
0: Takie normalne, inne gniotki. Tradycyjne.
1: No i teraz, słuchaj, największa polska platforma aukcyjna.
0: Wstydzisz się powiedzieć, że Allegro?
1: Nie reklamujemy, ale rymuje się z Balegro.
0: Aha.
1: No więc no. Wycofuję w ogóle aukcję z tymi pierożkami, bo są niebezpieczne. Aha. A dzieci je lubią. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Ja myślę, że należy nauczyć się samemu robić gniotki dzieciom.
0: Aha, ale jak?
1: No właśnie.
0: No właśnie, to może jest pytanie do słuchaczy Radia SK. Jak zrobić dziecku gniotka, żeby był bezpieczny i żeby się nie skapnęło, tak, że to nie jest kupiony?
1: I z czego? Nagrywajcie głosówki na SK Messengerze. Zapraszamy serdecznie, jak zrobić pierożka gniotka dziecku samemu, tak żeby był zdrowy.
0: Będą nagrody za najfajniejsze pomysły, głosówki na SK Messengerze.
1: Nagrody oczywiście z Chin.
0: A jak?

0: Fatboy Music Sounds w Radiu SK. Wycofują te gniotki, te pierożki słynne ze sklepów, bo są niebezpieczne. W związku z tym my chcemy ku uciesze naszych dzieci zrobić samemu takie gniotki, tylko nie wiemy jak i z czego. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Posłuchajmy, jaką propozycję ma Bartłomiej.
1: Panowie, żeby zrobić takiego gniotka, to bardzo prosta sprawa. Wziąć jakiś fajny, kolorowy, niewykorzystany balonik i nałożyć do środka tam jakiś kaszanki albo grochu.
2: Oczywiście, ale żeby nie było tak jednowymiarowo, można również dorzucić sałatki jarzynowej, pire ziemniaczane. Wiesz, jak pire się dobrze gniecie, tak, prawda?
0: Twardszy gniotek, golonka ze skórą. Po
2: oczywiście. I później, jak dziecku pęka, to ono ma od razu pełnowartościowy posiłek. Także dwie pieczenie na jednym ogniu. Panie Bartłomieju, wysyłamy klapki eskowej skarpety, bo pomysł jest rewelacyjny i rewolucyjny, powiedziałbym.
0: Otóż to, skarpety też można włożyć do środka, ale wtedy już nie jest pełnowartościowy posiłek.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
20: i po reklamie.

0: Radio SK to Jason Derulo, czyli ten, który śpiewa zawsze, jak się przedstawia. Czyli na przykład Michał
1: Jason
0: Krościel.
1: Derulo, tak, kojarzę.
0: Martinson, tak.
1: To by było fajnie, gdybyśmy nagrali piosenkę, to mogłoby tak być.
0: Ale no, nie nagramy. Wracamy do tematu gniotków, wycofują je ze sklepów, gniotki z Chin są szkodliwe. Jak zrobić dziecku gniotka? Wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, słuchamy.
2: Hej, hej, a ja mam taki sposób na gniotka, balonik. Od razu kisiel z wodą i wlać do środka.
0: No.
2: Buziaczki, hej!
1: Bardzo fajna propozycja, natomiast bardzo nieprecyzyjna. Bo
0: jak
1: na przykład,
0: to kisiel?
1: Kisiel. A czy na przykład mógłby być budyń? Bo załóżmy, że dziecko ma nietolerancję kisielu. To o tych dzieciach nie myślimy,
0: no dobrze, ale
1: tak?
0: Dziecko nie je kisielu. Sam jesteś budyń.
1: A jak przebije się gniotek, zje ten kisiel, a ma nietolerancję kisielu, czy może być budyń?
0: Może być budyń.
1: A czy może być galaretka?
0: Nie wiem, bo jak zastygnie, to... Chociaż też fajny pomysł.
1: A czy może być kasza kuskus?
0: Nie, może być kasza pęczak.

0: To samo pomyślałem o tobie, Cinek, jak cię zobaczyłem po raz pierwszy. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar.
1: Czyli nie wiadomo, kim jestem, ale muszę być super gwiazdą.
0: Musisz być super gwiazdą.
1: Zawsze miałeś zawsze ciężko z myśleniem.
0: Tak, i to się nie zmienia, ale można nawet z takimi zdolnościami pracować w radiu. Witamy serdecznie, kochani. Za chwilę będzie Damiano Dawid i Talk to Me. Znasz tę piosenkę?
1: Tak, znam.
0: O to weź zanuć całą.
1: Talk to me.
0: Okej,
1: okay, znasz.
0: Nie, nie, ja już jestem przekonany, cicho.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: każdych zakupach.
1: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Card Extra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.

0: Whatever Turns You On, czyli Axwell i Bon w Radiu SK. W związku z tym, że jeden z artystów nazywa się Bon, to mam dla ciebie zagadkę, cinek na myślenie. Jak nazywa się Bon na bycie wodzem?
1: Bon na bycie wodzem. Poczekaj, daj mi chwilę, mam czasu.
0: Aha, minutę.
1: Bon na... Bonaparte.
0: Nie!
1: Jak nie?
0: Napoleon! Napoleon się nazywa.
1: Dlaczego?
0: No tak, taka jest nazwa, to nie moja sprawa.
1: Okej, dobra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połączeń Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
20: Około 18 stopni, pochmurno i miejscami deszczowo. Tak wygląda końcówka dnia w Szczecinku. Po popołudniowym szczycie ruch powinien stopniowo się uspokajać, chociaż na szczecińskiej czy cieślaka nadal warto zachować ostrożność. Jeżeli planujecie rodzinne wyjście, wybierzcie raczej krótką trasę i przygotujcie się na mokrą pogodę.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw wystrzeliły 9 zł 19 za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chełmżyńskiej w Warszawie, a to rekord. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozostałych pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
22: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
23: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
22: No i jak przed wizytą na stacji?
23: No wie pan,
0: nocą poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie?
5: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
6: Takich cen nie pamiętam.
17: Na szczęście mam auto elektryczne.
21: No, słyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystun. Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Na parkingu podziemnym w budynku przy Wielickiej zapaliły się dwa samochody, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
23: Przed przybyciem strażaków z obiektu ewakuowało się 258 osób. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
21: Na miejscu pracuje teraz około 50 strażaków. Trwa oddymianie pomieszczeń. Burmistrz Lizbony wzywa rząd Portugalii do zakończenia systemu kaucyjnego. Według niego wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy. Wyzwoliło też patologiczne jego zdaniem zachowania, jak grzebanie w śmietnikach.
24: SK Szczecinek. News.
25: Natalia Błachowska. Strażnicy miejscy będą mogli nakładać mandaty za szerszy katalog wykroczeń. Nowe uprawnienia obejmą m.in. niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych, umyślne ignorowanie poleceń strażnika i utrudnianie interwencji.
26: Przejazdy kolejowe są jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach publicznych, dlatego też na pewno zwrócimy uwagę na ruch pieszych, ruch rowerów.
25: Mówił Piotr Ścimiński, komendant Straży Miejskiej w Koszalinie. Od teraz strażnik będzie mógł częściej zakończyć interwencję mandatem bez kierowania sprawy od razu do sądu.
27: Tanta i Korościel, czyli Eska w Radiu Eska.
28: Szalenie nam przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Tu Sońta i Korościel. Wiesz co ja słyszałem dzisiaj? Chyba nawet w newsach w Esce słyszałem, że rozpoczęło się rykowisko. To znaczy jelenie wychodzą i zaczynają szukać partnerki.
29: I wiem, dobra, już wiem, już teraz będzie żart o tym, że jestem jeleniem, bo mam rogi. Tak,
28: coś, nie? Marcin, no, tak, no gdzie?
29: Mam
28: no
29: zrobić co? Jelenia, dobra.
28: Nie, no już, właśnie rykowisko. Zupełnie nie.
29: Dobra, grajmy piosenkę, już chcę mieć to za sobą.
30: No kurczę, wszystkie żarty zabrał.

0: All Star i Smash Mouth w Radiu SK, Sońta Karosiel, czyli SK w Radiu SK, żeby łatwiej było nam zapamiętać.
1: Słuchaj, ja jestem osobą wrażliwą i byłem ostatnio w parku i karmiłem kaczki chlebem. Wiem, że nie wolno, ale one lubią, to już nie będę im mówił.
0: Ziarenka są specjalne. Ziarenka się kupuje nawet w sklepach.
1: A ja to ja karmiłem chlebem z ziarenkami.
0: A sam zjadłeś ziarenka.
1: Nie jestem idiotą. Słuchaj, no i zacząłem się przypatrywać tym kaczkom i myślę sobie, one mają powieki. I postanowiłem sprawdzić w źródłach naukowych. I wiesz, co się okazało?
0: Tak.
1: Że kaczki mają w pełni wykształcone powieki, ale to nie wszystko, bo kaczki potrafią mrugać, i teraz uważaj, poziomo, a nie pionowo jak ludzie. One działają tak jak, wiesz, tak wycieraczka te powieki.
0: No wiem, to jak ci kaczka puści oczko, to nie wiadomo, czy odpuścić, czy uciekać.

0: Jednak niemieccy DJ-e to jak niemieckie samochody. Niezawodni Take It Slow to Robin Schulz w Radiu SK.
1: Przed chwilą, proszę Państwa, informowaliśmy o tym, że karmiłem kaczki chlebem i rzeczywiście na eskowym messengerze pojawiają się głosówki, że jestem osobą nieodpowiedzialną. Ale chcę poinformować, że te kaczki później się bardzo dobrze czuły i jak później tam przychodziłem jeszcze raz do tego parku, uśmiechały się do mnie i mrugały do mnie poziomo.
0: Czyli jak?
1: No poziomo, tak jak kaczki mrugają, bo to jest dzisiejsze odkrycie w Radiu SK.
0: Ale pionowo też mrugają.
1: Pionowo też mrugają, no ale do osób, takie, które tak nie lubią. Nie,
0: no, poziomo widzisz, to może nie chcą tego chleba.
1: A mi się wydaje, że pionowo mrugałyby do ciebie, a do mnie poziomo i to jest wyraz sympatii, kaczej sympatii do mojej redaktorskiej osoby.
0: Moim zdaniem,
1: osoby.
0: Jakby chciały, to by powiedziały. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: I po reklamie.

0: Invisible Dress w Radiu SK. Tę piosenkę śpiewała Sanach. Aha. Tekst do tej piosenki, podobnie jak wiele innych, napisała oczywiście pani Wisława Szymborska. I bardzo fajnie, że Sanach...
1: Nie!
0: Jak nie?
1: Nie, dobrze.
0: Nie
1: tak.
0: Słyszałeś o tym?
1: Nie, nie słyszałem, że napisała Invisible Dress. Wisławy Szymborskiej.
0: Nie wiem, czy Wisława Szymborska znała jakieś języki obce. Pewnie znała.
1: No, musiała znać.
0: Wiesz co, Sanach...
1: Polski znała.
0: Na pewno, mi to świetnie. Sanach była w ten weekend na wyścigu Formuły 1. Tak? Zabrała ją telewizja, która pokazuje, ile Event Sport zabrała.
1: Wzięła kawkę na wynos?
0: Dobra, kojarzę. Też Wisława Szymborska. Ach, nie uciekniemy od tego.
1: A jak tam na torze hardkorowo padał deszcz?
0: Chcę, że jesteś przygotowany do wizyty Sanach.
1: Nie, to jest ostatnie pytanie. Tak. Czy jak dojechali na metę, to była łagodnie uśmiechnięta?
0: Nic już nie mówię. Była na wyścigu Formuły 1, padał deszcz, ona uśmiechnięta. Wszystko Wisława Szymborska. Gramy dalej.

0: Kaskada i Every Time We Touch w Radiu SK. Dla mnie bardzo ważna piosenka.
1: Naprawdę?
0: Bo ja, tak, chcę się do czegoś przyznać, okay. Że ja przy tej piosence po raz pierwszy byłem z kobietą.
1: Aha.
0: A czy ty pamiętasz, przy jakiej piosence
1: był pierwszy raz miałeś?
0: Pierwszy raz z kobietą, to przy tej piosence. Ty pamiętasz, jaka piosenka grała, kiedy był twój pierwszy raz z kobietą?
1: Oczywiście, że pamiętam. Aha. Kuba i Kuba, stygnie lato.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
4: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
3: Jak beton, to tylko do Argipsu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: I po reklamie.

0: Margaret i Prima Ballerina w Radiu SK. Zbliża się godzina 18. Siedzenie w pracy o tej godzinie to już, no umówmy się, nie klasa obciach. A Michał Hanczak dopiero przyszedł.
1: Super.
0: Witamy.
1: Wspaniale.
2: Witamy cię serdecznie, Michale. Słuchaj, ja mam bardzo precyzyjne plany na dzisiejszy wieczór. Chciałbym potańczyć z moją żoną. I czy ty zagrasz coś, przy czym ja będę mógł potańczyć, czy raczej odradzasz tańczenie przy piosenkach?
1: Ale towarzysko chcesz tańczyć, w sensie, że rama te sprawy?
2: Nie, nie, nie, ja mam taki bardziej freestyle.
1: A to spokojnie.
2: No, wiesz co, nie powinno się tego pokazywać nigdy, ale no...
1: To ja mam takie hity, że możesz. Spokojnie.
2: No, ekstra. To zostańcie z Radiem SK.

0: SK.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Wieczorem temperatura spada do około 17-18 stopni, a zachmurzenie nadal będzie duże. Możliwe są opady deszczu, więc na spacer po pracy lepiej wybrać się z parasolem lub przełożyć dłuższe wyjścia. Na ulicach Mickiewicza czy Jana Pawła II ruch powinien być już spokojniejszy, ale mokra nawierzchnia wymaga ostrożności.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się dziś zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. Powód: wznowienie wymiany ognia w rejonie Cieśniny Ormus.
14: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
13: Wyjaśnia Magdalena Robak z Petrol.pl i dodaje, że na takich cenach może się nie skończyć. 132 lata, tyle w jednym z domów leżało czasopismo, zanim obecny właściciel zwrócił je do biblioteki. Czytelnia w amerykańskim stanie New Hampshire otrzymała właśnie zaległy numer z września 1894. Czasopismo miało ponad 48 tysięcy dni opóźnienia, a gdyby biblioteka nałożyła karę, wpłata w przeliczeniu na złotówki powinna wynieść ponad 45 tysięcy.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
13: Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Lada moment zmierzą się w Sofii z Bułgarią.
15: Bułgarią 3-0. 3-1 będzie dla Polski.
13: Typują kibice z Bełchatowa. Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B. Polskie kluby ruszają na podbój Starego Kontynentu. Jagiellonia Białystok i Lecha Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi o 21:00 zmierzą się z Olympiakosem. Lech Poznań jutro w Anglii zagra z Crystal Palace, ze zwycięzcą ostatniej edycji Ligi Konferencji.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK Szczecinek. News.
16: Natalia Błochowska. Motocykliści powoli kończą sezon. Warto zakończyć go z przytupem. 26 września spod Tychowa rusza rajd szlakami OSP.
17: Oznacza to, że wszystkie punkty, wszystkie pit stopy będą właśnie pod remizami w gminie Tychowo. Są cztery takie miejscowości: Kowalki, Sadkowo, Osłówko i Tychowo.
16: Mówi organizator rajdu Dariusz Kozajda. Start o 10. Szczecinecka porodówka znów doceniona. Oddział położniczy wyróżniony w plebiscycie Maluchy na Brzuchy. To odznaczenie przyznawane za przestrzeganie wytycznych tak zwanego kangurowania.
0: Imprezka.
6: Imprezka.
0: Imprezka.
6: Eska.
0: Eska.
18: Dla niektórych to pewnie będzie wieczór z siatkówką, dla innych pewnie wieczór z siatami. Pozdrowienia dla tych, którzy wracają z zakupów na przykład. Ale mam nadzieję, że w każdej sytuacji znajdziecie też trochę czasu, żeby spędzić wieczór przy Radiu SK. Michał Hanczak, zapraszam na imprezkę. Zaczynamy.

0: nie wracasz.
1: Nie wiem, czy macie jakiś plan B w życiu, ale teraz najlepszym planem na minutę najbliższą jest chwycenie za smartfon i dzwonienie do radia pod 664-402-302, bo imprezkę zaczynam od sprawdzenia obecności, no i zadawania wam pytań, na które odpowiadacie słowami na pierwszą literę swojego imienia. Zobaczymy, jak wam dzisiaj pójdzie. 664-402-302, można dzwonić właśnie teraz, a że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to będzie pytanie związane właśnie z tym dniem. Halo, witam serdecznie.
2: No siemanko, witam serdecznie.
1: Jak masz na imię?
2: Przemek, witam.
1: Przemek, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
2: Można na przykład...
1: No, trzy, dwa...
2: Pisać.
1: Pisać? Znaczy, no wiadomo, że można wszędzie pisać, ale coś, co się kojarzy z zakładem fryzjerskim, ja poproszę. 664-402-302, halo?
3: Halo,
1: jak masz na imię? O, kobieta to na Renata. Pewno będzie wiedziała. Renata, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
3: Rozjaśniać włosy.
1: Pięknie. A ty rozjaśniasz?
3: Nie, ja przyciemniam.
1: O, to od razu za Przemka odpowiedziałaś. P jak przyciemnianie, to też można robić u fryzjera. A potem można jeszcze ryczeć z żalu, jak trzeba dużo zapłacić, prawda? Panie, coś o tym
3: pewnie
1: wiedzą. Albo
3: jak źle wyjdzie rozjaśnienie. Wyjdzie spalenie zamiast rozjaśnienia.
1: No tak, to chyba jeszcze gorsze niż nawet te kilkaset złotych wydanych.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To zdecydowanie jeden z największych hitów kończącego się już lata, no niestety, ale hit z nami myślę jeszcze długo zostanie, nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na antenie Radia SK w Impreza. Hanczak z tej strony, faktycznie mamy dzisiaj dzień fryzjera, więc wszystkich fryzjerów, którzy nas słuchają, czy to w pracy, czy to w domu, czy to w samochodzie, pozdrawiam serdecznie. No i postaram się, żeby to był w takim razie dzisiaj wyczesany program pod tytułem Imprezka. Ale to też trochę zależy od was, więc pytam was wszystkich, nie tylko fryzjerów, o to, co macie jeszcze dzisiaj na głowie. I nie pytam wcale o włosy, tylko o to rzeczywiście, co jeszcze macie dzisiaj do zrobienia. Może w czymś pomogę? Głosówki na Messengerze Radia SK mile widziane. Ja mam do zagrania jeszcze sporo fajnych hitów, m.in. Passenger od Alexa Warrena. Za chwilę.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: I po reklamie.

0: ale to jest fajna i zdolna dziewczyna Liwka. Ma już solowe kawałki na koncie, ale bardzo znana stała się dzięki współpracy z Taco Hemingwayem, czy na przykład z Jonathanem IPZ-em, a tymczasem proszę bardzo, solowy kawałek Poza Tobą, nic, jedna z nowości na antenie Radia SK, bardzo dobra. Zwłaszcza wieczorową porą. A co wy w ten wieczór macie jeszcze na głowie? No siatkarze na przykład nasi mają na głowie mecze z Bułgarią. Idzie im bardzo dobrze. Pierwszy set dla nas. Trwa właśnie drugi. A jeśli chodzi o Iwonę? Iwona, dawaj, co jeszcze przed tobą dzisiaj?
1: A więc tak, muszę dzisiaj ugotować zupę, puścić pranie, wyprasować trochę rzeczy, bo w pralni już jest niezły stosik. Aha. Muszę odrobić z dziećmi zadania i poczytać z najmłodszym synem książkę, więc mówię jej, że pomożesz, to co wybierasz, coś odstąpię z chęcią.
0: Słuchaj, no to w takim razie może ja bym przeczytał tę książkę twojemu synowi najmłodszemu? Tylko jest pewne zagrożenie i ryzyko, że usnę szybciej niż on. Za chwilę Dua Lipa i Sylwia Grzeszczak.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie! Pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
13: I po reklamie.

Jeżeli ktoś miał taki mały zjazd o tej porze, to proszę bardzo, już chyba teraz się pobudził. Take Me Back to Kygo i Max McKnown, ale w remiksie Robina Schulza. Tak gramy w imprezę przed 19. Po 19 no też będzie tanecznie, ale będzie też ballada od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, czyli duetu, który brzmi naprawdę doskonale. Zupełnie tak jak Sońta i Korościel na naszej antenie teraz, codziennie po południu. A że wrzesień to jest ich pierwszy miesiąc u nas, to oni też zachęcają do tego, żeby zrobić coś pierwszy raz. Może we wrześniu, a może nieco później, jeżeli szukacie pieniędzy na swój pierwszy raz, cokolwiek nie macie w planach, to dajcie znać na sk.pl, bo oni wam mogą za to zapłacić i to już jutro.

0: od 30 lat.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
7: Szczecinek na czasie.
8: Natalia Włochowska, jesień smakuje dynią. Już w tę sobotę w Radaczu odbędzie się rodzinny festiwal dyni. Od 14 do 19 na terenie sportowo-rekreacyjnym czekać będą konkursy na najsmaczniejszą potrawę, największą dynię i najciekawszy strój. W programie także warsztaty, animacje dla dzieci i występy zespołów. Będzie także stoisko informacyjne KRUS-u oraz pogadanka rola rolnika, by upadku uniknął. Doskonała okazja, żeby spędzić czas z rodziną, skosztować dyniowych specjałów i poczuć sąsiedzką atmosferę.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: Na ten powrót wielu czekało od dawna. Dzisiaj w Warszawie koncert powracających na scenę The Pussycat Dolls. Ten zespół świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła wczoraj odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser. Mamy tu więc pewną rozbieżność, bo i babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują te oryginalne w Polsce. Jeżeli były to pierogi, no to pewnie z jakimś farszem, byleby dzisiejszy występ nie był z fałszem. Za kilka chwil w imprezce Alvaro Soler. Dzisiaj jego hit gram w radiu, a jutro jego koncert w nietypowym miejscu, bo artysta wystąpi na dachu Centrum Handlowego we Wrocławiu. Szczegółów szukajcie w sieci. Westę zagram też Wait So Long, czyli jeden z hitów Swedish House Mafia. Jeżeli chcecie ich zobaczyć na żywo, to musicie zaplanować wycieczkę do Szwecji. Artyści ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu. To jest ich rodzinne miasto. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
11: Impreska.
10: Dwie minuty po godzinie 19:00, Hanczak z tej strony. Dbam o to, żeby wam dobrych hitów i mam nadzieję dobrego humoru dzisiaj wieczorem nie brakowało. Oczywiście wy też możecie wpłynąć na humor innych. Zawsze Messenger Eski do waszej dyspozycji, głosówki w każdym temacie mile widziane. Tem Impala i Jenny. I Dracula na dobry początek tej godziny.

0: Ulala, drugi set w meczu Polska-Bułgaria, siatkarskim meczu, zaciekły, no i Bułgarzy wygrali. W tej chwili 1-1 w tym meczu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A u nas set muzyczny, oczywiście jak zawsze najlepszy, pełen nowości, czas na coś bardzo klubowego. Możliwe, że dla niektórych środa to mały piątek, może ktoś wychodzi na jakiś fikumiku takie tam w miasto, może jakiś wieczór integracyjny, no to rozgrzewka będzie bardzo dobra. MK to jest DJ, który stoi między innymi za hitem Dior, to graliśmy w zeszłym roku, a teraz czas na Living, a razem z MK tutaj jeszcze Tristan and Reed.

0: zupełnie nowa wersja R&B, czy Ring My Bell od H-a, tu razem z Matą, jego specjalną zwrotką. Tak wam gramy w Radiu SK o 19.30 w imprezce, a za kilka chwil m.in. Rita Ora, Sanach, czy Post Malone i Sway Lee. Zostańcie z imprezką i dawajcie znać, co jeszcze macie dzisiaj na głowie. Mamy dzień fryzjera, więc sprawdzam, co oprócz włosów. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
2: Kontra Barcelona.
1: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
6: Skończyłem

0: budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
0: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie.

0: Słuchacie Radiejska, to jest imprezka, w której Another Ultra 54, czyli Talk to You, tak wam gram. Środa to jest dzień, kiedy czasami pojawia się przeszkoda. No i taką przeszkodę notują dzisiaj nasi siatkarze, którzy z Bułgarami mają podgórkę. W tej chwili Bułgarzy dwa sety do przodu, my wygraliśmy na razie jeden set. No zobaczymy, jak to się skończy, chociaż wiadomo, że nasi siatkarze i tak już zapewnili sobie awans do kolejnego etapu Mistrzostw Europy w siatkówce. O sporcie jeszcze, ale takim trochę innym teraz, bo będę się rozpływał nad sukcesem Zosi Burkiewicz z Iławy, 17-latki, która przepłynęła Pław i jezioro Jeziorak. Nie róbcie tego sami w domu, ona bardzo dużo przed tym trenowała. 10 godzin spędziła w wodzie i udało jej się przepłynąć.
1: Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie.
0: Tak właśnie mówiła po wyjściu z wody, w której spędziła 10 godzin, żywiąc się w krótkich przerwach rosołem, bananami i naleśnikami. To akurat mi się bardzo podoba, ale no ja bym na pewno tyle nie dał rady pływać, także szacunek wielki. Teraz już Zosia na lądzie, bo musi się uczyć do matury, która się zbliża wielkimi krokami, no ale raczej, jeżeli trzeba będzie nawet jakieś wypracowanie na polskim napisać, to z laniem wody sobie Zosia świetnie poradzi, bo przecież jak ryba w wodzie się czuje. Także w nauce na pewno. Post Malone i Swae Lee, Sunflower w imprezce.

Fly High, to Tobi Romeo na antenie Radia SK. 6 minut nam zostało do godziny 20. Po 20 między innymi Zalia i Tylko Kochaj Mnie. A jeżeli lubicie, kochacie wręcz takie imprezowe rytmy, to pamiętajcie, że w piątki i w soboty w Radiu SK SK Live Remix mnóstwo dobrze zremiksowanych hitów na czasie i jeszcze do tego DJ-e światowej klasy grający swoje sety. Zresztą całą dobę SK Live Remix czeka też w naszej apce na smartfony.

0: Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
8: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
16: Szczecinek na czasie.
17: Natalia Błochowska, miłośnicy opery. Met Opera wraca do kina Wolność. Przed nami kolejny sezon transmisji z jednej z najbardziej prestiżowych scen operowych świata. Dzięki znakomitej jakości obrazu i dźwięku widzowie będą mogli poczuć atmosferę nowojorskiej Met Opery bez konieczności wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. W tym sezonie zaplanowano 12 wyjątkowych przedstawień. Pierwszym z nich będzie Così fan tutte, opera Wolfganga Amadeusza Mozarta. Transmisja odbędzie się 3 października o 19:00.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Ed Sheeran z kryzysem wizerunkowym. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To po kłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. No a Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje, bo widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło 200 tysięcy followersów. Ibiza nad polskim morzem? Bardzo proszę. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który to cykl objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
20: Imprezka.
21: Imprezka.
20: Imprezka.
21: Eska.
20: Eska.
19: Wchodzimy w godzinę 20 z nowym hitem z Ali. Tylko kochaj mnie będzie formacja Imagine Dragons, będzie Alex Warren i jeszcze coś bardzo świeżego wam zagram. I będzie też szansa na zgarnięcie eskowych kubotów. Na basen się mogą przydać. Hanczak z tej strony, zapraszam.

0: Panie Aleksie, proszę przyjechać do Polski z koncertem. Mówię bardzo poważnie, apeluję. Ordinary w Radiu SK to Alex Warren.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale teraz czas na coś nowego. Jeszcze tylko zerknę na mecz Polska-Bułgaria 2-2, a więc za chwilę decydujący set. Zobaczymy, jakim wynikiem ten mecz się skończy. Natomiast set będzie muzyczny teraz. On, czyli Afrojack, to jest DJ producent z Holandii, który taki house, electro house stworzył, że nawet doczekał się swojego gatunku, można powiedzieć, czyli Dutch House, czyli takiej holenderskiej odmiany electro house'u, specyficznej, bardzo oryginalnej. Tiny Tempa z drugiej strony, czyli raper brytyjski, też myślę, że całkiem dobrze wam znany. Jeszcze do tego wszystkiego ekipa z Brazylii, czyli Tropkillaz. Niezłe muzyczne połączenie może z tego wyjść. Jak wyszło? Posłuchajcie teraz, bo gram To The Floor, to nowość na antenie SK. Radio SK.

0: Kto będzie loserem, czyli przegranym w meczu Polska-Bułgaria? No tego pewnie dowiemy się dosłownie za kilka chwil. Kończy się powoli mecz w siatkarskich mistrzostwach Europy, a w Radiu SK Tame Impala i Loser. No dobrze, to my też sobie rozegramy meczyk. No może nie o mistrzostwo Europy, ale o eskowe klapki Kuboty, o na przykład jeszcze eskowe skarpetki i do tego jeszcze dorzucę magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, nasz wrześniowy magazyn. Zresztą Oskar Cyms za chwilę jego hit bez końca. A jak to wszystko wygrać? No zgłosić się do pojedynku. Dziewczyna i chłopak najlepiej jakby się zgłosili, żeby było zróżnicowanie na antenie. Czekam na wasze zgłoszenie na Messengerze Radia SK. Zostawcie namiar na siebie albo napiszcie pod 664-402-302. Będzie tylko jedno pytanie, ale odpowiedzi może być naprawdę wiele.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: I w ekstra cenie, to rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Regulamin na circlek.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Bo

0: punkt. No to był bardzo zacięty pojedynek do samego końca, no ale Bułgarzy jednak wygrali z Polakami w siatę. Na szczęście my i tak awansujemy dalej w Mistrzostwach Europy, także niech chłopaki zbierają siły na kolejne mecze. Zobaczymy za chwilę, czy u nas na antenie pojedynek będzie podobnie zacięty jak przed chwilą na boisku. Renata kontra Lucjan. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jesteście zwarci, gotowi, zobaczymy, kto będzie Bułgarią, a kto Polską w tym meczu, ale nie będzie pytanie o siatkę. Zadam wam jedno wspólne pytanie, ale odpowiadacie na własne konto po jednej odpowiedzi, szybko trzeba piłkę odbijać, no i nic się nie może powtórzyć, a odpowiedzi muszą być prawidłowe, jasne?
2: Jasne. Okay.
0: Dobrze, no to Renata zaczyna, że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to pytanie brzmi, czego w pracy używa fryzjer?
2: Nożyczki.
0: Lucjan?
1: Maszynka do strzyżenia.
0: Renata?
2: Szampon.
0: Lucjan?
1: Brzytwa.
0: Renata.
2: Odżywka.
0: Lucjan.
1: Ręcznik.
0: Renata.
2: Maska.
0: Lucjan.
1: Fotel.
0: Renata.
2: Spinki.
0: Jakie szpilki?
2: Spinki.
0: A dobrze, dobrze, głuchy jestem. Lucjan.
1: Lustro.
0: Renata.
2: Wałki.
0: Lucjan.
1: Suszarka.
0: Renata.
2: Lokówka.
0: Lucjan.
1: Prostownica.
0: Renata.
2: Szczotka do modelowania.
0: Lucjan.
1: Golarka.
0: Renata.
2: Pędzel do farbowania.
0: Lucjan, ale pytanie wymyśliłem.
1: Grzebień.
0: Nie było chyba grzebienia, Renata. Nie mówiłaś grzebień. Dobrze, dobra, dalej, szybko. No, jeszcze.
2: Folia fryzjerska.
0: Lucjan.
1: Co może być jeszcze? Może papiloty.
0: Czy wy jesteście fryzjerami? Przepraszam bardzo. Nie, no już w ogóle gong, ile to można ciągnąć. W naszym meczu może być remis. Tylko nie wiem teraz, jak podzielę nagrody, bo mam jedną parę klapek i jedną parę skarpetek. I teraz albo się będziecie wymieniać, ale to chyba nie jest dobry pomysł, albo się po prostu dogadacie. Może Renata, wybierz, co chcesz.
2: Klapki.
0: No to Lucjan, skarpetki mogą być?
1: No i nawet się cieszę.
0: Nawet nienoszone.
1: O,

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko moje.

I jak siedziwam nowa Miley Cyrus, niedługo cała płyta, pojutrze już, a tymczasem Bass Persuades, pierwszy singiel oczywiście gramy na antenie Radia SK przed godziną 21 akurat w imprezce. Siatkarze przegrali akurat z Bułgarią, ale z pierwszego miejsca i tak w grupie awansują dalej, a jutro kolejne emocje zapewnią nam piłkarki, bo trwają Mistrzostwa Świata Piłkarek U20, 18:30 jutro mecz.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
6: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
5: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
6: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
13: Szczecinek na czasie.
14: Natalia Włochowska, miłośniczki książek, to propozycja dla Was. 24 września odbędzie się pierwsze spotkanie Klubu Książki Miasta Kobiet. Okazja do rozmów o literaturze, wymiany opinii, poznania ciekawych osób i wspólnego spędzania czasu. Na początek uczestniczki porozmawiają o powieści Mój mąż, a także podzielą się ostatnimi czytelniczymi odkryciami. W planach jest również wymiana książek, będzie można je wymienić lub sprzedać. Zapisy prowadzone są pod adresem miastokobiet@sapik.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.

0: Radia Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Błachowska.
0: SK Szczecinek.
1: Od 7 do 15 rzecznik prasowy w samorządowej instytucji, a po godzinach morduje ludzi. Na szczęście tylko na papierze. Piotr Rozmus wydał swoją szóstą powieść pod tytułem W potrzasku. Jej akcja toczy się w Szczecinie i Świnoujściu. Jest to z pewnością dobra pozycja dla fanów kryminałów, w których polityka miesza nie tylko w głowach, ale także w sercach. Piotrze, to nie jest twoja pierwsza książka.
2: No nie, to już jest szósta. Chociaż przyznam szczerze, że sam się już troszkę zaczynam w tym gubić, ale szósta, tak.
1: Czym różni się książka twoja najnowsza od poprzednich?
2: Znaczy, myślę, że ci czytelnicy, którzy mnie już zdążyli poznać przez te 10 lat, bo swój debiut miałem dokładnie dekadę temu, to myślę, że zdążyli się przyzwyczaić do mojego stylu. Jest to thriller, pryszczowiec, książka sensacyjna. Natomiast no, za każdym razem staram się czymś tych czytelników zaskoczyć. Tym razem jakby wracając do samej genezy powstania książki, to ja jestem winien czytelnikom pełne wyjaśnienie, zresztą robię to w posłowiu. Moja ostatnia książka, która ukazała się w 2023 roku, a więc Próba sił. Jeszcze przed nią zacząłem pisać książkę zatytułowaną Adorator, która najkrócej rzecz ujmując opowiadała o takim fatalnym zauroczeniu. Bogata bizneswoman, można tak powiedzieć, odnosząca duże sukcesy w korporacyjnym świecie, mieszkająca w Szczecinie, wjeżdża na szkolenie do Świnoujścia poświęcone pandemii. No i liczy na to, że będzie miała chwilę wytchnienia od nudnego męża i trudach codziennej pracy. Tymczasem okazuje się, że spotyka ją niemiła niespodzianka, ponieważ natrafia tam na swojego byłego przełożonego, którego niekoniecznie dobrze wspomina, a ten kolejnego dnia zostaje znaleziony martwy, a okazuje się, że ona była ostatnią osobą, z którą rozmawia. Można powiedzieć, że to jest taki wątek, który otwiera tę historię, ale zmierzam do tego, że właśnie już przed 3 laty w zasadzie zacząłem pisać tę książkę pod tytułem Adorator. Ja ją skończyłem, ale ona do dzisiaj leży na dysku mojego komputera. Przeczytały ją tylko osoby z mojego najbliższego otoczenia oraz mój ówczesny wydawca. No i stwierdziliśmy, że może warto byłoby tę książkę za jakiś czas przebudować. Ja zająłem się nowym tematem, a więc wspomnianą już Próbą sił. Ona się ukazała w 2023 roku. Na szczęście spodobała się czytelnikom. No i ja po latach postanowiłem wrócić do tego Adoratora, ale tylko jakby zostawiając sam ten motyw fatalnego zauroczenia, całkowicie zmieniłem tę historię. Zrobiłem z tego, mam nadzieję, rasowy thriller, kryminał. W tle polityka, mafia, najwyższe szczeble władzy, korupcja, no i te wszystkie jakby aspekty, które w każdej książce są dla mnie ważne, bardzo uniwersalne, czyli miłość, rodzina, walka o życie, o marzenia, strata bliskiej osoby. Wszystko to tam znajdziemy, wszystko to wpakowałem do książki zatytułowanej W potrzasku.
1: W potrzasku ma także wątki polityczne. Czy inspiracją dla ciebie jest nasza polityka lokalna, tutaj szczecinecka?
2: Bardziej powiedziałbym ogólnopolska, bo nawiązuje do takiej słynnej afery, która miała miejsce właśnie tak mniej więcej 2-3 lata temu. Może nie zdradzajmy, jaka to jest afera, niech czytelnicy mają pewną niespodziankę. Natomiast przez to, że oczywiście pracuję jako rzecznik prasowy, codziennie spotykam się z wieloma ludźmi i często też jestem pytany, czy moje postacie w jakiś sposób są odwzorowywane. Myślę, że tak, no bo autor musi być dobrym obserwatorem. Codziennie spotykamy mnóstwo ludzi, czy to na ulicy, czy w pracy, czy gdziekolwiek indziej, więc siłą rzeczy gdzieś jakieś takie cechy charakterystyczne, czy chociażby zwykłą aparycję, pewnie przemycam do swoich postaci.
1: Co się zmieniło w tej historii i co było dla ciebie największym wyzwaniem w tym procesie twórczym i wydawniczym w tej książce?
2: Ja myślę, że to, co odróżnia tę powieść od wszystkich moich poprzednich, to jest to, że główną bohaterką jest kobieta. Jak wiadomo, no, pewnie mężczyźnie nie jest łatwo pisać o kobiecej psychice, tego, co przeżywa. Dodajmy, że to jest kobieta zdradzona, ale także kobieta, która sama zdradza, która no, wpada naprawdę w poważne tarapaty, jest prześladowana przez płatnego zabójcę. Tutaj mogę zdradzić. No i oczywiście te wszystkie szczeble władzy, wielkiej polityki, od której chciała trzymać się z daleka, chcąc nie chcąc, no, dowiaduje się o rzeczach, których lepiej byłoby nie wiedzieć. I w ten sposób niebezpieczeństwo grozi zarówno jak i jej najbliższym. Natomiast na pewno te same kwestie polityczne, no ja to muszę też powiedzieć, że to jest dosyć taki grząski grunt, ponieważ no nie wszyscy lubią te tematy, prawda? Czy polityczne, czy takie mafijne. No mnie jakoś, jeżeli chodzi o mafię, bo i pandemię COVID-19, bo te tematy eksplorowałem właśnie przy Próbie sił. O mafii pisałem już w Piętnie mafii, o czym mówi sam tytuł. Natomiast no to trzeba zrobić w taki sposób, żeby czytelnika zainteresować. No jeżeli ktoś nie lubi polityki, czy wątków mafijnych, a zobaczy taki opis na okładce, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że po tę książkę nie sięgnie. A moim zadaniem jest to, że jeżeli to się już stanie, żeby po przeczytaniu kilku rozdziałów nie żałował tej decyzji.
1: Z tego, co ja zdążyłam zauważyć, to ty inspiracji szukasz dosłownie w swoim otoczeniu. Tak jak sam wspomniałeś, jesteś bardzo dobrym obserwatorem. O czym świadczy chociażby prolog do twojej książki? Zdradziłeś na swoich mediach społecznościowych, skąd ten prolog się wziął?
2: Na pomysł prologu wpadłem siedząc na fotelu barberskim w salonie fryzjerskim u pani Agnieszki. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli słucha nas dzisiaj. Natomiast ja muszę dodać, że sam prolog powstał na samym końcu. Ja często piszę prologi na samym końcu, kiedy książka jest już skończona i myślę o tym, jak zacząć takim mocnym przytupem, bo zazwyczaj piszę 2-3 wersje swojej powieści, potem jest ciężkie etap redakcji, dopieszczania tekstu, no i wtedy pojawia się pomysł właśnie na prolog. I tak też było w tym przypadku. No, jedna z zasad mówi o tym, żeby fajnie, w cudzysłowie mówiąc oczywiście, sprzedać bohatera, czy przedstawić go czytelnikowi, to lepiej nie pisać o nim, tylko pokazać, jak jest. Więc w tym prologu chciałem jednego z czarnych bohaterów pokazać, jak się zachowuje, jak bezwzględny potrafi być nawet na fotelu fryzjerskim, więc kiedy pani Agnieszka pracowała ciężko przy mojej brodzie, ja właśnie myślałem sobie, że to byłby naprawdę niezły wątek otwierający tę opowieść i tak też się stało. Od tamtej pory powtarzam i śmiejemy się, że mój bohater, który wówczas zasiadł na fryzjerskim fotelu, no był na tyle nieokrzesany i wymagający, że nie dożył i nie doczekał do pierwszego rozdziału, więc ja od tamtej pory staram się być bardzo, bardzo grzeczny, nie wymyślać i nie mieć zbyt dużych wymagań, jeżeli chodzi o moją brodę i mój włos.
1: Ty zaczynałeś swoje literackie przygody na tutaj naszym szczecineckim terenie, ponieważ akcja twojej pierwszej książki rozgrywa się w Szczecinku. Może wróćmy teraz troszeczkę do początku twojej twórczości. Skąd się u ciebie w ogóle wzięła pasja do tej literatury i dlaczego akurat takie klimaty?
2: To odpowiedź jest w zasadzie bardzo prosta, dlatego że od wczesnych lat młodzieńczych zaczytywałem się w podobnej literaturze. Ja zawsze powtarzam, ale myślę, że to jest istotne, że wychowywałem się w zupełnie innych czasach niż młodzież obecnie, a więc nie było internetu, wszystkich mediów społecznościowych, tak zaawansowanych gier komputerowych i tego wszystkiego, co ma do zaoferowania dzisiaj cyfrowy świat. No i my, tych rozrywek, ja i moi rówieśnicy musieliśmy sobie szukać sami. Ale to nie chodzi tylko o pisanie, czytanie, ale również uprawianie sportu. Przecież nie było tak wspaniałych obiektów, jak są dzisiaj chociażby. Musieliśmy sobie sami zbudować bramkę, wykosić boisko i tak dalej. Myślę, że to jest coś, co wiele nas nauczyło i jakby miał wpływ na to, jakimi ludźmi jesteśmy dzisiaj. Ja wówczas właśnie bardzo dużo czytałem. Moi rodzice, kiedy zbliżały się jakieś, nie wiem, czy urodziny, czy święta, nie pytali się, czy chcę coś książkę, bo to było jakby oczywiste, tylko raczej jaką, albo którą już mam. Więc tych książek w domu zawsze było całe mnóstwo. Bardzo dużo czytałem. W wieku kilkunastu lat dostałem pierwszą maszynę do pisania od mojego, niestety już świętej pamięci, taty. I wówczas zacząłem swoje pierwsze próby pisarskie. No, jak wielu moich kolegów i koleżanek po piórze, no, pochłaniałem wręcz książki Stephena Kinga, Mastertona, Kunca, potem pojawiły się kryminały. No i gdzieś tam w głowie tego może 13-14-letniego chłopca pojawiło się takie marzenie, że co to by było, żeby jakby się kiedyś faktycznie udało napisać własną powieść, a kto wie, może nawet ją wydać. Więc to było marzenie, które gdzieś tam zakiełkowało w tak wczesnym wieku, a Bestia zdebiutowała, kiedy miałem już 30 lat.
1: A pamiętasz właśnie swoje początki literackie za tych czasów nastoletnich? O czym wtedy próbowałeś pisać?
2: Tak, pamiętam doskonale. To byłem też bardzo pod dużym wpływem prozy Roberta i Howarda i postaci Conana Barbarzyńcy. I tak właśnie na postaci Conana stworzyłem swoją pierwszą historię. I moim takim największym, najwierniejszym czytelnikiem oprócz rodziców był mój dziadek, który bardzo mnie zachęcał do pisania, więc ja będąc u niego na wakacjach po prostu brałem sobą tę ciężką maszynę, no i stukałem w te klawisze każdego dnia i to, co ja napisałem, tych kilka stron dziennie, mój dziadek z przyjemnością wieczorami siadał przy herbacie i czytał, dzielił się ze mną swoimi opiniami, emocjami, podpowiadał, co tutaj jego zdaniem mogłoby wybrzmieć lepiej, no ja oczywiście każdego kolejnego dnia siadałem, poprawiałem i pisałem dalej. Oczywiście byłem dzieckiem, dzieciakiem, więc to nigdy nie miało szans, żeby gdzieś zaistnieć. Bardzo żałuję, że żaden z skryptów się nie zachował, bo pewnie dzisiaj wróciłbym do niego z taką nutką nostalgii i powspominał. Często zresztą jestem pytany o to, czy mam coś takiego. No niestety nie posiadam, a chętnie z kimś bym się z tym podzielił.
1: To jest dla ciebie największym wsparciem w tym procesie twórczym.
2: Tak, to prawda. Oczywiście są takie osoby. Od samego początku jest to oczywiście moja rodzina. Mama i siostry trzymają za mnie kciuki od samego początku. No jest to też moja partnerka Marita i z samego rana dostałem od niej taki piękny prezent. Pióro właśnie z wygrawerowaną datą tytułem powieści. A więc to wsparcie osób najbliższych jest bardzo istotne i ważne, bo muszę przyznać szczerze, że życie z osobą, która pisze, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest łatwa. Zwłaszcza jeżeli ten ktoś jeszcze pracuje zawodowo, tak jak ja. No gdzieś zawsze powtarzam, że pisanie powieści nie polega tylko na tym, że siada się przed komputerem od 19 do 21. Tylko o tej książce myśli się w każdej wolnej chwili, więc czasami może być tak, że ja jestem po prostu nieobecny. Ktoś coś do mnie mówi, a tymczasem pojawi się jakaś myśl, chociażby jak wspomniana akcja prologu w salonie fryzjerskim, ja nagle no, odlatuję. Więc to wymaga jakby dużego zrozumienia ze strony najbliższych. Pierwsze to, o czym mówię, a po drugie no, ten czas, który jednak gdzieś każdego wieczora na to pisanie muszę gospodarować, bo pisanie ma to do siebie, że najlepiej jest siadać do komputera codziennie. To jest trudna praca, ponieważ pracując jako rzecznik prasowy staram się potem w Szczecinku, no gro czasu spędzam również przed ekranem komputera i kiedy wracam do domu, czasami no najkrócej rzecz ujmując, nie chcę się już otwierać tego komputera i znowu siadać do pisania, ale zazwyczaj najtrudniejsze jest jakby samo zabranie się za pracę, a później, kiedy już wpadam w wir tej historii, jest o wiele przyjemniej, jakby pewne rzeczy, ja zawsze mówię, że to pewna magia zaczyna dziać się sama. To często wymaga dużych kompromisów, no i na pewno dobrej organizacji.
1: Na swojej drodze spotykasz wielu ludzi, czasami jako pisarz, a czasami jako rzecznik prasowy, kiedy się dowiadują o tej twojej drugiej części życia, bo wiadomo, czasami może zajść pewien dysonans. No tutaj pracujesz z ludźmi, a tutaj ludzi mordujesz na papierze. Jakie są reakcje?
2: Oj, ale zazwyczaj bardzo pozytywne, natomiast bardzo często na pewno spotykam się z takim dużym zaskoczeniem, bo ja raczej jestem postrzegany jako człowiek spokojny. Tymczasem no, w mojej postaci przejawiają najróżniejsze cechy. Wiadomo, że one wszystkie rodzą się nigdzie indziej jak w mojej głowie, więc na pewno jest duże zaskoczenie, ale tak mówię, bardzo, bardzo pozytywne i bardzo często ci ludzie chętnie sięgają po moje powieści. Natomiast zdecydowanie pewnie szczecińczania, więc mieszkańcy naszego miasta, bo nie ukrywajmy, tutaj praktycznie wszyscy się znamy. Znamy doskonale topografię naszego miasta, jeżeli chodzi o akcje powieści, które dzieją się właśnie w Szczecinku. No ale jeżeli chodzi o akcje w Podczasie, no to tutaj dajmy, że dzieje się ona w Świnoujściu, w Szczecinie. No jeżeli oczywiście mówimy o wielkiej polityce, no to nie może zabraknąć stolicy, więc jakby wyjeżdżamy trochę poza granicę naszego województwa.
1: No właśnie, a dlaczego tym razem wyjechałeś do Szczecina swoją powieścią?
2: Generalnie do Szczecina mam bardzo duży sentyment. Już tam gdzieś też akcja chociażby Kompleksu Boga czy Piętna Mafii. Mieszkałem w Szczecinie 5 lat, studiowałem tam, więc pisząc chociażby Kompleks Boga, potrzebowałem miasta studenckiego, więc jakby wybór był oczywisty. No po co sobie komplikować, skoro znam Szczecin doskonale i nie musiałem się opierać tylko na googlowskich wycieczkach i poruszać się gdzieś tam w wirtualnej świecie, kiedy doskonale pamiętam za czasów studenckich, gdzie się chodziło, do jakich klubów się zaglądało chociażby i czym mogliby być zainteresowani młodzi ludzie, a tam kwestia

0: cechami można było, albo z oburzeniami, można było zobaczyć swoich bohaterów.
1: Na czym ci bardziej zależy podczas pisania? Na tworzeniu fabuły, na opisie postaci? Czy to są dla ciebie wartości równoważne w pisaniu?
0: Ja myślę, że równoważne i tutaj wszędzie musi być zachowany balans. Ja też, tak jak wspomnieliśmy, to jest moja szósta powieść, a myślę, że przez ten czas to moje pisanie dosyć mocno ewoluowało. Ja staram się znaleźć taki złoty środek, tak aby nie przesadzić się. Na pewno na początku swojego pisania, swoich pierwszych powieści popełniałem jakieś kardynalne błędy, czyli zbyt długie opisy, tak, albo sama zbyt rozbudowane postaci, no chociaż ta psychologizacja postaci w dalszym ciągu jest dla mnie bardzo istotna. Ja bym chciał, żeby moi czytelnicy zżywali się z tymi postaciami, nawet jeżeli są to postaci drugoplanowe. I bardzo teraz często podczas redakcji ja bardzo dużo tekstu wyrzucam i to jest zdrowe dla powieści, chociaż kiedyś bardzo często się przed tym buntowałem. Pamiętam, kiedy trafiła do mnie z redakcji Próba Sił i redaktor zaproponował, żebyśmy wrzucili prawie 100 stron, to powiedziałem, jak to 100 stron, no przecież to jest tyle pracy, miesięcy i tak dalej. Ale teraz patrząc na to z perspektywy czasu wiem, że powieść na tym zyskała, psychologizacja postaci została, natomiast akcja zyskała na tempie, stała się bardziej dynamiczna, no i myślę, że po prostu bardziej ciekawa.
1: A jak to było przy twojej najnowszej powieści, przy Podczasku?
0: Przy Podczasku to ja już mając takie doświadczenie sam robiłem ostre cięcia i wiem, że tego tekstu też no sporo wylądowało w koszu.
1: Ile?
0: No ciężko mi powiedzieć ile, ale myślę, że około kilkudziesięciu stron na pewno, jeżeli nie więcej.
1: To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska, do usłyszenia.
2: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska.
2: SK Szczecinek.
1: Pole dance to połączenie sportu, tańca, siły i ogromnej pracy nad własnym ciałem. Zyskuje coraz większą popularność, a dla wielu osób staje się nie tylko formą aktywności, ale także sposobem na budowanie pewności siebie. O tym, jak wyglądają treningi, od czego zacząć przygodę z pole dance i co daje ta dyscyplina, Oliwia Rudnicka rozmawiała z Mają Bonarską, instruktorką. Będzie o pasji, przełamywaniu własnych ograniczeń i o tym, dlaczego warto spróbować czegoś nowego już za chwilę na naszej antenie.
3: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już dzisiaj zaczynamy kolejną rozmowę. Tym razem będzie na temat sportu, który do niedawna cieszył się jeszcze no taką specyficzną sławą. Ale coraz bardziej wychodzą do niego dzieci, matki, ale nie tylko. Posłuchajcie mojego gościa. Cześć.
4: Cześć, nazywam się Maja Bonarska i jestem instruktorką pole dance'u.
3: Coraz więcej ludzi chodzi na ten pole dance.
4: Tak, to prawda, coraz więcej. I to ludzi w różnym wieku i mówię ludzi, bo nie tylko kobiet. Coraz więcej mężczyzn też próbuje swoich sił i jest ich jeszcze naprawdę mało. Wydaje mi się, że to przez to, że jakby dalej mamy ten pogląd, że mężczyzna tańczący na róże, to nie do końca.
3: Oni wolą kalistenikę. Usłyszeć, że trenują kalistenikę,
4: tak,
3: nie?
4: Ale pole dance może mieć też naprawdę męską formę bardziej kalisteniczną niż tylko taką, jak to wygląda u kobiet.
3: Mhm. No bo to w sumie angażuje wszystkie mięśnie, więc tak na dobrą sprawę nie można powiedzieć, że to jest sport tylko dla kobiet, no bo halo, mięśnie brzucha, nogi, bicepsy, no to nie są stricte mięśnie, na których kobietom zależy, żeby je budować.
4: To prawda. Ja sama widzę po swojej sylwetce, że no jednak jest dosyć mocno umięśnione i to w każdym miejscu, tak? Że to i plecy są całkiem większe. To też nie jest tak, bo też się dziewczyny często boją w ogóle przychodzić właśnie na pole dance ze względu na to, że boją się, że urosną dosyć mocno. Jedni mają tendencję do rośnięcia, inni mniej. To, że u mnie na przykład te mięśnie są bardziej widoczne, też wynika z tego, że robię dodatkowe treningi, które...
3: Dużo trenujesz.
4: Tak, no. Natomiast większość dziewczyn aż tak mocno gdzieś tam nie rośnie, ale prawda jest taka, że rzeczywiście wysmukla dosyć mocno całe ciało, bo każdy nasz mięśnie musi pracować. Często dziewczyny po pierwszych zajęciach mówią, że Jezu, nawet nie wiedziały, że mają takie mięśnie w ciele i że tutaj też może boleć.
3: Ale tu akurat działają te wymówki, że ważne są predyspozycje genetyczne, no bo jak ktoś nie ma predyspozycji do tego, żeby budować mięśnie, no to i tak nie zbuduje, no schudnie na tej rurce, ale tak wiesz o co chodzi, że tak, nie będzie tak. Takim dzikiem.
4: Nie będzie. Są dziewczyny, no, które są drobne z natury i będą. Fajnie zaczyna to rzeczywiście wysmuklać ich ciało, bo często mamy takie skinny fat, czyli że jesteś naprawdę szczupły w budowie, ale przez to, że tych mięśni nie ma, to ciało jest takie galaretkowate, więc tutaj przy pole dance'ie często to rzeczywiście fajnie robi, że to ciało zaczyna być takie jędrniejsze, mocniejsze, te mięśnie zaczynają się zarysowywać.

0: ale dalej to wygląda okej. A u niektórych, no jak każdy trening, tak? Jeden będzie gdzieś tam bardziej rósł, inny mniej.
1: No właśnie, no i ta skóra nie jest taka już wiotka, tylko taka
0: nie
1: napięta,
0: jest
1: za co złapać.
0: No bo jest wypełniona mięśniem po prostu, nie?
1: No właśnie, no ale mężczyźni, ale też dzieci.
0: Tak, dzieci one też jest coraz więcej.
1: One też nie wyglądają jak mali strongmeni.
0: Nie, no bo to też jest dalej trening z ciężarem własnego ciała. Nie dajemy tutaj dzieciom ciężarów do noszenia, tylko muszą dźwigać swoje, Jezu, nawet nie wiem, ile te dzieci czasami potrafią ważyć, ale powiedzmy, że muszą gdzieś tam swoje 15-30 kilo podnieść, więc to u nich też nie będzie wyglądało tak, że te mięśnie będą nie wiadomo jak mocno rosły.
1: I jak wygląda właśnie ten pole dance u dzieciaków? Wygląda tak samo jak u dorosłych, tylko w wersji light? Czy...
0: Wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej hardkorowe.
1: Naprawdę?
0: No, dzieci mają zupełnie inne predyspozycje. One są w stanie robić takie rzeczy po roku trenowania, których dorośli nie są w stanie czasami robić nawet po 10.
1: Ale gimnastycznie, czy bardziej siłowo?
0: I gimnastycznie, i siłowo.
1: Naprawdę?
0: Tak, bo mają mniejszą masę ciała, więc łatwiej im wejść do tych siłowych rzeczy. A gimnastycznie, no to te mięśnie, stawy są też bardziej, może nie tyle, że wiotkie, tak? Tylko potrafią się dzieci bardziej giąć, więc no... robią takie rzeczy, że my możemy o nich już tylko pomarzyć, nie? Czyli stopa gdzieś na głowie i nawet dalej.
1: A jak mają zacząć? Mają przyjść po prostu?
0: Najlepiej przyjść po prostu na zajęcia bez żadnej bazy. To też dużo zależy od wieku, bo jeżeli dziecko zaczyna w wieku 4-5 lat, no to wszystkiego jest uczonych od początku na zajęciach. Jeżeli przychodzi już później, bo przychodzą dzieci w różnym wieku, no to nie mając tej bazy, jakby też tą bazę gdzieś tam się u niego wyrabia, nie?
1: I to jest taki sport poprzez zabawę?
0: Tak, często.
1: Czy
0: tak.
1: Już tak
0: tutaj
1: na poważnie?
0: U dzieci trzeba? W zależności też od tego, na jakim ktoś chce być poziomie, bo jeżeli ktoś chce, żeby jego dziecko, no bo to często jest niestety, może tego nie mówmy później, ale no to często jest wola rodzica, tak?
1: Ambicja rodzica,
0: no. Ale najczęściej zaczyna się przez zabawę. Później, jeżeli ktoś chce być bardziej profesjonalny już w tym, co robi, no to wiadomo, tych treningów też musi być więcej i też to podejście musi być często troszeczkę inne, ale raczej w większości jest to przez zabawę.
1: A jak są matki, które chcą towarzyszyć dzieciom w tej podróży, to mogą?
0: No jasne. U mnie w szkole, w której uczę i której jestem właścicielką, mamy właśnie takie specjalne zajęcia dla mam i są to zajęcia stricte dla kobiet z maluszkami, czyli takimi dziećmi, które jeszcze nie do końca na tej rurce gdzieś tam by się odnalazły, bo są dzieci od 1,5 roku do takich 4 lat. Już takie 4-latki to już okej. I u nas mogą właśnie te mamy sobie poćwiczyć, a mają opiekę dla swoich dzieci, bo to też jest dosyć duży problem, że często my jako mamy, bo sama jestem mamą 2 dzieci, chcemy coś zrobić dla siebie, no ale nasze dzieci nie mają co robić w tym czasie, więc dlatego wyszłyśmy z taką inicjatywą, żeby coś zorganizować dla dzieci. Są to u nas takie zabawy poprzez ruch właśnie, a mamy w tym czasie mogą poćwiczyć sobie na rurce.
1: Czyli nikt nikomu nie wchodzi w drogę.
0: Nikt nie wchodzi w drogę. Co prawda, rzeczywiście jest tak, że często te dzieciaki u nas są bardziej zainteresowane rurkami i to jest w ogóle dla mnie niesamowite, że to dziecko, które w ogóle nie jest nauczone, nie pokazujemy im, co zrobić, to po prostu wchodzi na rurkę, jest w stanie wejść do góry, zakręcić się i kręcić się dłużej niż rodzic.
1: A powiedz, co trzeba zrobić, żeby być takim rurkowym kotem?
0: Ojej, jest dużo rzeczy. Oprócz tego, że to zależy od predyspozycji i od tego, co robiłyśmy wcześniej, bo przychodzą na przykład do nas też dziewczyny trenujące wcześniej gimnastykę albo jakieś sporty siłowniane, więc wtedy mają już często jakąś bazę, ale żeby być dobrym na rurce, trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić i na rozciąganie, i na wzmacnianie się, na regenerację, bo to też jest ogromnie ważne, jeżeli nasze ciało jest pospinane wiecznie, zestresowane, to też będzie osiągało na pewno mniej, więc żeby być dobrym na rurce, trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić też na te przygotowanie motoryczne, tak? Czyli gibkość, siła.
1: Rurka to jednak nie tylko kręcenie się na, na rurce w kółko.
0: Nie, ja właśnie zawsze jak przychodzi do mnie ktoś na pierwsze zajęcia i robimy naprawdę takie mega podstawowe rzeczy, czyli cyrkiel, czyli dosłownie obrót wokół rurki, I dziewczyny jak ogarniają, jakie to jest tak naprawdę ciężkie i koordynacyjnie, i fizycznie, są w szoku, bo myślą, Boże, to wygląda tak, jakbyście po prostu latały bez żadnego wysiłku, a jak my to robimy, to się okazuje, że jest mega ciężko. Więc no, jest to bardzo wymagający sport. Kiedyś nawet robiliśmy takie zajęcia, że dziewczyny mogły przyjść ze swoimi facetami, no bo często pokazujemy im potem filmiki w telefonie, no fajnie. I jak oni przychodzą na te pierwsze zajęcia, co prawda mają dużo siły, więc dużo rzeczy jest dla nich rzeczywiście prostsze, ale sami są w szoku, jak ta rurka i boli, i jak ciężko jest wykonać te rzeczy, i jak ciężko jest dobrze ułożyć w ogóle to ciało, a szczególnie do góry nogami.
1: Mhm. Czyli są prowadzone takie cykliczne wydarzenia, że można wziąć swojego chłopa i po prostu przyjść, powygimnastykować się nim.
0: Tak, często robimy to na Dzień Kobiet, na walentynki, na takie okazje. Mówię, no niestety u nas jeszcze w Polsce jest tak, że ten męski pole dance jest taki feminizowany, powiedzmy trochę, że to jest tylko i dla kobiet, ale jest w Polsce też kilku mężczyzn, którzy robią pole dance i robią to naprawdę w taki męski sposób, że tam nie ma tego wicia się, nie ma tego seksapilu, tak? Jest to rzeczywiście takie mocno kalisteniczne.
1: Pewnie Cezary.
0: Tak.
1: No. Też podziwiam bardzo, bo rurka w wykonaniu kobiet jest taka delikatna, jest taka, no widać, że tam jest włożona ta siła, ale jest ogólnie subtelna, delikatna.
0: Tak.
1: Jak on to robi to tak, no. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, po
0: widziałeś
1: prostu.
0: Widziałeś ten występ ostatniego z tym dziadkiem, co on z odlotu robił?
1: Tak.
0: Jest mega. Ja nie widziałam całości jakby, no bo nie wrzucały jeszcze całości, ale w ogóle i sam pomysł, i to wykonanie, i to, że właśnie on, wiesz, to się nigdzie nie rozbiera, tylko to jest rzeczywiście takie męskie, nie?
1: Tak, to jest bardzo, no i w ogóle pomysł kreatywny, że może tutaj przytoczymy naszym słuchaczom, że właśnie Cezary podczas zawodów przebrał się za postać z
0: film
1: bajki
0: Odlot. Tak,
1: no. I tam właśnie się przebrał i gdzieś tam prowadził swoje figury w sumie, swój cały występ w tym właśnie klimacie, no i wyszło mu kapitalnie.
0: Tak, no wygrywa praktycznie każde zawody teraz, na które jedzie, i oprócz tego, że wygrywa i swoją kategorię, to wygrywa overall, czyli taką nagrodę za całość w ogóle wszystkich występów, wszystkich kategorii, no i często nagrody publiczności. O, teraz właśnie widziałam też, że znowu, nie, udało mu się wygrać.
1: Także... A jak trafić na takie zawody w ogóle?
0: Trzeba się po prostu zgłosić, jeżeli czujesz, że już masz... Jeżeli czujesz, że już masz takie możliwości, takie umiejętności, żeby dostać się na takie zawody i chęć występu, bo no nie każdemu to pasuje jednak, żeby... Ja jestem na przykład taką osobą, że jestem za bardzo wstydliwa i zawody bardziej mnie stresują, ale jest mnóstwo ludzi, którzy uwielbiają występować przed publicznością na scenie. Więc wystarczy tak naprawdę znaleźć sobie zawody, zgłosić się do odpowiedniej kategorii. Często to wygląda tak, że po prostu trzeba wysłać swój filmik ze swoimi umiejętnościami i oni wtedy decydują, czy się na te zawody dostajesz, czy nie. A tych zawodów w ogóle w Polsce jest teraz naprawdę multum.
1: Czyli to nie jest takie nieosiągalne, jakby mogło się wydawać, że to jest tylko dla odpowiedniej grupy.
0: Teraz w każdych zawodach jest bardzo dużo kategorii też dla amatorek. Są amatorki debiuty, czyli dla osób, które nigdy nie występowały na scenie. Później mamy kategorię zwykłych amatorek, czyli znowu to są osoby, które nie prowadzą żadnych zajęć, nie zarabiają na pole dance w żaden sposób. No i później mamy te kategorie semi-pro, pro, elit, stars, dużo jest w zależności od zawodów.
1: Czyli jak ktoś pierwszy raz chce wystąpić na zawodach, musi na debiutach, czy jeżeli
0: nie
1: czuje się kotem, to może iść dalej?
0: Może, bo do kategorii wyżej zawsze możesz się zgłosić, jeśli czujesz, że twoje umiejętności są okej. Natomiast w tych kategoriach właśnie dla debiutantek, amatorek, to jest dosyć mocno pilnowane to, żeby to rzeczywiście było fair, bo niestety nie zawsze jest.
1: Naprawdę?
0: Tak, no bardzo dużo osób się zgłasza, na przykład już instruktorek, zgłasza się do amatorek, po czym wychodzi, że jednak są instruktorkami, ale tam zauważyłam, że jest to dosyć mocno pilnowane i w takich wypadkach możesz zostać albo zdyskwalifikowany w ogóle, albo przeniesiony do wyższej kategorii. I to się też często dzieje w ogóle, że właśnie jeżeli ktoś się zgłasza do kategorii niżej, a jego występ jest pasujący bardziej do kategorii wyżej, to jest przenoszone.
1: A, no to dobrze, ale ciekawe, co myślą takie instruktorki, które chciałyby być oceniane trochę niżej.
0: Ciężko mi powiedzieć.
1: Wiadomo, no można coś wygrać, w sensie
0: to
1: trochę
0: to o to chodzi.
1: Połechtać ego, ale czy to ma sens na niższej kategorii, skoro jesteś na wyższej?
0: No moim zdaniem nie ma, jest to oszustwo i nie powinno się tak robić, ale niestety niektóre osoby tak sobie wolą działać, żeby, no żeby wygrać. Pewnie chodzi po prostu o to, żeby wygrać. Chociaż mam na przykład koleżankę, która no moim zdaniem jest kotem, jeśli chodzi o egzotik, o pole dance. No i teraz też zgłaszając się na zawody, wybrała kategorię niżej. Nie były to debiuty, no bo sama jest instruktorką, ale dała taki występ, że z tej kategorii niższej, ona była bodajże w pro, została przeniesiona do kategorii elite, czyli tej najwyższej, i jeszcze ją wygrała. Ale to wszystko wynikało tak naprawdę z jej, myślę, że niepotrzebnie niskiej samooceny, bo bała się występować w kategorii elite, więc zgłosiła się do niższej, ale no ona jest takim kotem, że no wygrała tą kategorię po prostu najwyższą.
1: No właśnie, no bo my kobiety mamy często taką predyspozycję do tego, żeby trochę zaniżać swoje możliwości.
0: Niestety, tak. I chyba każda z nas to ma i bardzo ciężko to wyrzucić z siebie, żeby tak nie było. Ale mi się wydaje, jak patrzę na dziewczyny, które do nas przychodzą na zajęcia, to je widzę tą dumę, jak zmienia się ich często podejście do siebie, nie? Że z takich szarych myszek czasami one naprawdę, jak widzą, co to ciało potrafi, jak z zajęć na zajęcia robią progres, bo to też nie jest tak, że nam wszystko od początku wychodzi i często jest tak, że na pierwszych zajęciach nam nie wychodzi, ale na drugich, trzecich już zaczyna być coraz lepiej. I widzę, jak to buduje w ogóle taką pewność siebie wśród kobiet, że kurde, ale ja potrafię, nie? Że to naprawdę zmienia. A szczególnie egzotik, to na początku wszystkie wyglądamy po prostu w tych butach, bo egzotik to są tańce przy rurce w takich specjalnych butach wysokich. I tutaj widzę, jak to mocno buduje tą pewność siebie, nie? Że one z takich właśnie osób, które czują się jak drewno, że nie potrafią nic zrobić, po roku na przykład widzą ten progres. Jezu, jest niesamowite, jak one się zaczynają czuć. No, super.
1: Pierwsze efekty, kiedy zobaczymy?
0: To dużo zależy od tego, jak dużo czasu poświęcamy na ten trening, czy trenujemy raz w tygodniu, czy więcej, bo są takie świrki, które przychodząc zaczynają chodzić prawie codziennie.
1: A to jest zdrowe?
0: Ja uważam, że na początku dobrze jest jednak troszeczkę odpocząć, więc codzienny trening, tym bardziej, że ciało też jest bardzo opolałe, bo rurka niestety boli. Bolą i mięśnie, i boli skóra, więc fajnie ten układ nerwowy i skórę przyzwyczaić sobie do tego bólu. Ale w zależności od tego, co ktoś wcześniej robił, tak? Jeżeli ktoś trenował wcześniej całe życie i trenuje nawet codziennie, no to tak fajnie zrobić sobie tą regenerację mimo wszystko, ale okej, nie? Natomiast jak ktoś dopiero zaczyna i całe życie siedział i ostatni raz trenował na WF-ie 20 lat temu, no to jednak lepiej zacząć przynajmniej od tego raza w tygodniu, potem się przerzucać na więcej.
1: Bo ty w sumie patrzysz na to tak pod względem holistycznym, bo nie tylko jesteś instruktorką, ale też zajmujesz się tymi obolałymi ciałami.
0: Tak, tak. Jestem też fizjoterapeutką, więc łatwiej mi podejść holistycznie do całego ciała. I wiem, że no nie wszystko jest dla nas dobre, więc czasami trzeba sobie odpuścić niektóre treningi. Dlatego mówię też, ważne bardzo jest przygotowanie motoryczne, nie? Jakby to, żeby wzmocnić to ciało, szczególnie całą obręcz barkową, bo też często siedzimy cały dzień w pozycji zgiętej, tak? Przy laptopie, przy komputerze, przy telefonie, nosząc dzieciaki na przykład, więc to ciało też jest cały czas w protrakcji, czyli ta klatka piersiowa jest zamknięta. Tutaj na rurce jednak musimy też dużo działać z otwieraniem tej klatki piersiowej.
1: Bo można powiedzieć, że to jest taka choroba XXI wieku, właśnie tak. Ta zamknięta klatka piersiowa.
0: Tak, to prawda. No, większy, jako fizjoterapeutka to widzę to po prostu non-stop, że ta klatka piersiowa jest zamknięta, mięśnie pleców są za słabe, szyja obolała, kark, wszystko po prostu. A moim zdaniem rurka właśnie fajnie też te mięśnie pleców wzmacnia, otwieram tą klatkę piersiową, no bo podciągając się na rurce my musimy otworzyć klatkę piersiową, więc to jest w ogóle super sport też dla osób, które mają dużo siedzący tryb życia, czyli dużo czasu spędzają na przykład przed komputerem.
1: A czy rurka to jest bardzo
0: kontuzjogenne?
1: Tak,
0: jest. Sama nawet jak pisałam swoją pracę magisterską na studiach, to pisałam właśnie o kontuzjach w pole dance'ie i jest, nie pamiętam już teraz wyników, bo to było bardzo dawno temu, ale wyszło, że tak, że jest to dosyć mocno kontuzjogenny sport, szczególnie właśnie jeżeli chodzi też o obręcz barkową, ale też najczęściej jest to wynika to z błędów w nauce, z zbyt szybkiego wprowadzania pewnych rzeczy. Mamy taką figurę, gdzie musimy wejść do góry nogami i zarzucić, wiesz, to open V. I tutaj często zauważam, że jeżeli dziewczyny są źle instruowane, nie wiedzą, jak do tego wejść do końca, robią to mocno
1: sposobem.
0: Zamachu, tak.
1: Żeby to zrobić rzeczywiście po
0: się, tak, tak. No to często rzeczywiście się gdzieś tam psują. Natomiast jeżeli jest to dobrze wytłumaczone, przypilnowane, no to jest na pewno mniej kontuzjogenne też. Ale generalnie tak, jest dosyć mocno kontuzjogennym sportem mimo wszystko.
1: A co najbardziej wysiada? Barki?
0: Barki często też zauważyłam, że mięśnie nóg się nadrywają, naciągają, no bo często bazujemy na szpagatach, więc czasami dziewczyny albo jak się nie do końca rozgrzeją, albo jak chcą tak naprawdę przycisnąć, no to tam potrafi też coś strzelić, nie? A barki dlatego też, że są często mocno obciążane.
1: I nadgarstki?
0: Nadgarstki mniej. Nadgarstki tak? Mam dosyć często, młodych mam. Sama miałam z tym problem, ponieważ po tej ciąży tam wszystko puchnie i ten kanał nadgarstka jakby robi się coraz ciaśniejszy, więc często jak działamy na nadgarstkach, no to rzeczywiście tam może być problem, ale to z czasem gdzieś tam też mija. Dobrze oczywiście do fizjoterapeuty pójść. Ale w ogóle to też jest fajne, bo właśnie na nadgarstkach często jesteśmy w zgięciu, tak? Czyli jak jesteśmy na laptopie, a w polnesie dużo mamy jednak na wyproście, więc też tutaj fajnie w ogóle wzmacniają się te ręce. No i też jeżeli mamy złą technikę, no to te nadgarstki tak, mogą siadać rzeczywiście. No ale najczęściej barki, dlatego że dużo jest obciążenia na nich. Ja jak zaczynałam pole dance, to dużo rzeczywiście, kilka pierwszych miesięcy to były non-stop obroty. Także non-stop się wisiało na rękach i rzeczywiście te ręce bolały. U mnie ja trochę inaczej uczę, jakby staram się nie robić non-stop obrotów, tylko dużo robimy też na nogach, żeby te ręce odciążyć. Też w ogóle właśnie trzeba się nauczyć, bo samo wejście, na przykład na rurkę, może się wydawać ludziom, że o Jezu, tutaj trzeba mieć mega silne ręce i to wszystko idzie z rąk, a to nie do końca prawda, bo samo wejście na rurkę działa z mocno z przysiadu, więc oczywiście trzeba mieć mocne ręce i przypilnować to, żeby te ręce i plecy były dobrze ustawione, ale tak naprawdę bardzo dużo używamy nóg i w ogóle w pole dance, mimo tego, że się wydawało, że używamy wiecznie góry, to tam nogi też naprawdę muszą mocno pracować. No i wszystko.
1: No i jak uniknąć tych kontuzji? Rozgrzewka przede wszystkim.
0: Rozgrzewka, fajnie jest właśnie przygotowywać się motorycznie, czyli i się rozciągać dodatkowo i jednak wzmacniać. Ważne dla mnie, jak z mojego punktu fizjoterapeutycznego, jest też to, żeby dbać o to ciało, tak? Czyli postawić na tą regenerację, nie przeciążać się, chodzić. Jeżeli jest jakiś problem, bo często niestety mam też tak, że dziewczyny przychodzą, chodzą na treningi, mówią, że od miesiąca coś jej boli, bo coś się stało nawet niekoniecznie na treningu, a nic z tym nie robią, a jeszcze dowalają sobie kolejnymi treningami.
1: Czyli rozgrzewka. Regeneracja. No i co podczas tej regeneracji?
0: Ojejku, jest dużo możliwości. Zaczynając od saun, od masaży, od terapii.
1: Czyli nie trzeba po prostu w domu leżeć i nie wychodzić z domu.
0: Nie, w ogóle to absolutnie nie jest regeneracja. Jakby leżenie i odpoczywanie to nie jest regeneracja. I rozciąganie, takie rozciąganie... powiedzmy pasywne, tak? Bo możemy się rozciągać, pogłębiając swoje zakresy siłowo i to już jest też bardziej jako trening, ale możemy też działać bardziej powięziowo, czyli rozluźniać bardziej to ciało z tych wszystkich napięć, które są. Też jeżeli mamy napięcia, to ciało też będzie nam gorzej pracowało, tak? Mamy gorsze dokrwienie chociażby tkanek, więc ta tkanka też gorzej się regeneruje. Więc wszystko, co nam będzie poprawiało, to krążenie, czyli i nawet spacery, i właśnie sauny, masaże, drenaż limfatyczny, jakby wszystko to będzie powodowało, że to temu ciało po prostu będzie lepiej i ono będzie lepiej znosiło obciążenia. W ogóle jak popatrzymy na takich sportowców profesjonalnych, bo to teraz w ogóle takie się utarło, że im więcej się trenuje, tym lepiej, ale jak popatrzę na sportowców profesjonalnych, to oni wcale nie mają aż tak dużo tych treningów, bo oni wiedzą, że to ciało po prostu będzie za bardzo zmęczone, więc oni duży nacisk też kładą właśnie na to, żeby się jednak zregenerować.
1: No i na psychikę.
0: O Jezu, tak, no psychika w pole dance masakra. Dużo rzeczy jest na przykład takich, że boimy się je zrobić po prostu psychicznie, że fizycznie jesteśmy w stanie, no ale wisimy do góry nogami i nagle trzeba się puścić. Jak masz się puścić, skoro możesz spać? Więc jeżeli psychicznie jesteś na to przygotowany, no to też może być czasami ciężko.
1: Kiedyś jak czegoś bałam się zrobić właśnie, ale tym razem na kole, to koleżanka z większym stażem mi powiedziała, że po prostu się puść. Twoje ciało nie chce cię zabić. No. Masz nawet już taki odruch, że po prostu, żeby się złapać, żeby nie stała ci się krzywda, tak. Więc wytrzymasz, puścisz się i...
0: Czasami nasze ciało chce nas zabić. Ale nie, no, zazwyczaj rzeczywiście jest tak, tylko z kołem też jest troszeczkę inaczej, bo koło jest... bardziej stabilne, powiedzmy, tak? Na rurce jest ten problem, że na przykład możesz się ześlizgnąć niekontrolowanie i choćbyś bardzo się złapała, to i tak jednak gdzieś polecisz. Na kole mi się wydaje, że chociaż mało koła trenuję, ale wydaje mi się, że też możesz się po prostu szybciej gdzieś tam złapać, nie? Mimo wszystko.
1: Wspomniałaś o drenażu limfatycznym.
0: Tak.
1: Teraz jest hype.
0: Tak, no trochę tak.
1: Dlaczego?
0: Dużo z nas ma problem z obrzękami. Ta woda gdzieś tam się w tym organizmie zatrzymuje, co też powoduje, że to ciało, szczególnie u kobiet, wygląda gorzej, no bo to też się... Więc teraz chcemy jak najbardziej o siebie dbać, a drenaż jest w ogóle bardzo fajnym zabiegiem. Same u siebie też go teraz mamy. Mamy specjalne właśnie takie urządzenie do drenażu. I no ta skóra po prostu wygląda inaczej. Te nogi są nieopuchnięte. My też bardzo dużo siedzimy jako społeczeństwo po prostu. Więc jeżeli siedzimy, no to też limfie gorzej jest krążyć i te obrzęki robią się coraz większe.
1: To jak to działa, że to jakoś rozgrzewa, masuje?
0: Nie, właśnie jeżeli chodzi o drenaż, nie powinniśmy rozgrzewać tkanki, bo wtedy uruchamiamy za bardzo układ krwionośny, bardziej powinniśmy działać właśnie delikatnie. Jeżeli wykonujemy manualny drenaż limfatyczny, on jest naprawdę bardzo taki spokojny, delikatny, właśnie żeby nie pobudzić tego krążenia. Natomiast my mamy takie urządzenie do presoterapii, które powoduje, że ubieramy takie nogawki, i one są podzielone na kilka sekwencji. I teraz pompuje się w te nogawki powietrze, zaczynając od stóp, idąc coraz wyżej, żeby właśnie tą chłonkę przepchnąć. Zabieg jest bardzo delikatny, bardzo taki miły, przyjemny. Mamy 40 minut leżenia i odpoczywania po prostu, gdzie ten obrzęk powoli nam zaczyna schodzić.
1: Czyli idealne rozwiązanie. Leżymy, nic nie robimy i się naprawia.
0: Tak, no to jest super. Nie, no jeżeli chodzi o drenaż, to naprawdę jest fajny, bo nie, nawet jeżeli masujemy po prostu, czyli wykonujemy ten manualny, on jest naprawdę fajny, delikatny, można odpocząć, no bo jeżeli już na przykład masujemy takim bardziej sportowym masażem, no to nie zawsze jest przyjemnie i no można przecierpieć to, a drenaż naprawdę jest fajny, miły i przyjemny.
1: Czyli to jest tylko dla pole dancerek, czy to jest dla wszystkich?
0: Drenaż? Nie, no oczywiście, że dla wszystkich. Z obrzękami walczymy wszyscy tak naprawdę, w większości. Teraz, tak jak mówiłam, same mamy gdzieś tą maszynę u siebie, no to przychodzi do nas bardzo dużo pań takich starszych, tak, około 50-ki, 60-ki, no bo to też u nich często gdzieś tam wynika. Jest też i dla mężczyzn, bo mężczyzn, mimo tego, że oni nie mają tego celulitu, to obrzęki też potrafimy mieć, więc drenaż tak naprawdę dla każdego.
1: I z czego takiego możemy skorzystać jeszcze, żeby miało pozytywny wpływ na nasze ciało? Dużo?
0: Dużo jest rzeczy. Są teraz nawet w Szczecinie jest kilka takich miejsc, gdzie można zregenerować się w różny sposób, od komór hiperbarycznych po krioterapię taką ogólną, po masaże, terapię światłem czerwonym. Jest dużo naprawdę tych regeneracyjnych rzeczy, które fajnie i miło będą wpływały na nasz organizm.
1: I to jest idealny plan na regenerację? W sensie chodzi mi, jak właśnie mamy tą przerwę między treningami, żeby nie siedzieć w domu, tylko zrobić coś pożytecznego dla siebie. To jest taki...
0: Czy uważam, że ruch kolejny, tylko że nie mocno intensywny, tak? Bo intensywność treningu gdzieś tam możemy dobierać. Ruch, no i właśnie... jak dla mnie, to też robienie sobie dobrze, bardzo źle zabrzmi, ale dla mnie najfajniejsza regeneracja to jest taka, która sprawia nam przyjemność. Czyli jeżeli my się dobrze czujemy, odpoczywamy, nie stresujemy się w tym momencie, to też jest coś, musimy znaleźć to, co lubimy, tak? Jedni będą woleli pójść na drenaż, inni będą woleli pójść na taki mocniejszy masaż.
1: Oglądanie filmów się nie liczy.
0: Nie. To też jest dobrze robić, jeżeli cię to relaksuje, tak? Jeżeli czujesz, ja w ogóle nie jestem zwolenniczką po prostu. Ja sama mam ADHD. Dla mnie wysiedzenie 40 minut na przykład w miejscu jest dosyć problematyczne. Ja się sama, jak widzisz, muszę wiecznie ruszać.
1: Ale to jest zdrowe, żeby tak zdaniem, nie zastygać.
0: Tak, no bo ciało, no właśnie dla mnie ten bezruch jest najgorszy tak naprawdę, bo jest i słaby dla ciała. Często leżymy w jakichś w ogóle dziwnych pozycjach, gdzie te mięśnie też zaczynają nam się spinać. Te nie są dobrze dokrwione, gorzej sobie pracują, więc ja uważam, że fajniej jest żyć w ruchu. Ale oczywiście też czasami oglądam filmy i też czasami uważam, że to no, jest fajnie, miło i przyjemnie. Chociaż najczęściej oglądam filmy robiąc coś. Jakby nie mogę
1: się... Musisz się zająć.
0: Tak.
1: Ja to rozumiem, bo ja zawsze muszę coś zrobić z rękoma, bo po prostu no nie mogę.
0: Tak. No ja mam to samo. Straszne to jest, generalnie. Ale no jak oglądam na przykład z moim partnerem film, to ja w ogóle się wyłączam, bo ja nie wiem, co się dzieje. Potem oglądamy go trzeci raz, a ja mówię, o, w połowie oglądaliśmy już ten film.
1: A jak jest sauną?
0: To znaczy?
1: Pod względem regeneracji.
0: Też fajnie daje, fajnie na pewno pomaga, bo rozgrzewa, pobudza krążenie. Jeżeli jeszcze łączymy to, jeżeli też saunujemy w odpowiedni sposób, czyli pilnujemy tego, żeby odpowiednią ilość sobie po saunie odpocząć, że zażywamy gdzieś tam tych zimnych kąpieli, to naprawdę też fajnie potrafi działać na nasze ciało. Ja sama czuję, że jeżeli mam to ciało obolałe, zmęczone po treningach, pójdę na saunę, no to czuję się naprawdę zdecydowanie lepiej.
1: No właśnie, polecam. Ale co działa lepiej, zimno czy ciepło na nasze ciało?
0: Z badaniami, nie powiem teraz, bo nie śledziłam gdzieś tam najnowszych. Ja uważam, że na każdego co innego. Na niektórych ciepło będzie działało super, na niektórych będzie działało lepiej zimno i trzeba po prostu sprawdzić. Ja osobiście nigdy nie lubiłam zimne, ale odkąd chodzę na saunę regularnie i staram się wchodzić do tej zimnej wody, widzę, że się coraz bardziej przyzwyczajam, ale no moje zimno musi być połączone ewidentnie z ciepłem.
1: Jasne. Nie? W takim razie, to jaki jest ten plan idealny dla tych zapracowanych, którzy chcą połączyć tą regenerację, ten sport, to wszystko na wysokich obrotach, jak to zrobić?
0: O Jezu, ciężko.
1: Ale da się zaplanować.
0: Nie, no pewnie, w zależności też od tego, co masz, wiesz, czy tylko pracujesz 8 godzin dziennie, czy potem właśnie masz dzieci w domu, czy możesz już robić, co chcesz, tak? Bo są różni ludzie. Są ludzie, którzy popołudniami mają wolne i są w stanie przychodzić na przykład raz w tygodniu na trening rurkowy, raz w tygodniu na trening koła, dwa razy w tygodniu na przykład na rozciąganie, potem mogą sobie jeszcze pozwolić na to, żeby czy przeszedł, czy po treningu pójść sobie właśnie na jakieś saunę, na masaż, czy masz tak, że no raz w tygodniu to jest dla ciebie maks wyjścia, no bo masz tak dużo obowiązków, żeby się zająć właśnie tam, nie wiem, domem, dziećmi. To też jest dosyć problematyczne, żeby wtedy znaleźć ten swój czas dla siebie.
1: Teraz mamy w sumie dużo możliwości, bo każdy znajdzie też godzinę treningów dla siebie.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie zawsze. To mam ten problem, jako mama dwójki dzieci, że no i pracuję popołudniami, prowadząc zajęcia. I mimo tego, że bardzo bym chciała pójść na jakiś kolejny, no to nie zawsze mam co z dziećmi zrobić w tym czasie. Wiadomo, że jest też tata, ale tata też się zajmuje tymi dziećmi w momencie, kiedy jestem w pracy, więc też chciałabym, żeby on mógł coś dla siebie zrobić. Dlatego właśnie też my wyszłyśmy z tą inicjatywą tych zajęć dla mam z dziećmi, żeby nie trzeba było szukać wymówki, szukać opieki, tak? Tylko móc dziecko zabrać ze sobą i jednocześnie sobie poćwiczyć. Jest mało takich miejsc w Szczecinie, ale widzę, że zaczyna być ich też coraz więcej. Jest też właśnie na przykład taka fajna szkoła niedaleko mojej na 5 lipca, która też właśnie prowadzi zajęcia w ogóle w dużej mierze tak, że jest często dziecko na jednej sali mając swoje zajęcia i w tym czasie są zajęcia dla mam, mają też na przykład strefę właśnie taką z zabawkami dla maluszka, więc coraz więcej osób idzie w tym kierunku. Dalej jest to mało popularne i dalej ciężko znaleźć takie zajęcia.
2: SK Szczecinek.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. I po reklamie.

0: SK Szczecinek.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. I po reklamie.

w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje.

DJ Esca. Let's go.